0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Rock Radia.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Zostawmy na sekundę klasykę rocka, bo policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami, rozumiecie, taka kooperatywa, tak, zatrzymali w Barcelonie 24-latka podejrzanego, proszę Państwa, i teraz uwaga, o kierowanie grupą oszustów działających metodą na legendę. Mężczyzna był poszukiwany od sierpnia minionego roku i ukrywał się w różnych krajach Unii Europejskiej, jednocześnie koordynując działalność całej grupy, a według śledczych prowadził luksusowe życie za pieniądze wyłudzone głównie od osób starszych.
2: Ale poczekaj, przepraszam, ale jak to jest na legendę?
1: No jak to jak? To jest metoda, w której Ronaldo pisze ci na Messenger, że potrzebuje stówkę blikiem, ale zapewnia, że odda więcej.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Czego nie rozumiesz?
2: Przepraszam, nie no.
1: Zaraz ci pokażę.
2: Teraz wszystko wiem.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajor.

0: way to heaven.
1: Powstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
2: A teraz w Powstaniu Rock Radia historia, która udowadnia, że prawdziwa miłość łączy, a nie dzieli. Proszę państwa, jedna z podobno najbardziej znanych bliźniaczek syjamskich, pani Carmen Andrasz, wyszła za mąż. Jak czytamy, jej siostra od samego początku gorąco wspierała ten związek.
3: No wiesz, no chyba niestety nie miała wyjścia.
1: Powstanie Rock Radia.
3: W końcu to siostra, prawda?
2: Ta,
3: no, miłość,
2: ta,
3: wiesz,
2: ta,
3: to rodzeństwo.
2: Miłość,
3: to trzeba wspierać.
1: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości.

0: co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie.
1: Newsy Rock Radia.
3: Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
3: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
1: Pogoda.
3: W całym kraju dziś zagrzmi, burzom będą towarzyszyć ulewy i porywisty wiatr, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Z kraju i ze świata, i w tym wypadku ze świata. Taka ciekawostka do kawy, można powtórzyć po tym zbiórze, jak się przychodzi. Proszę Państwa, 12 lat na nogach. Tak jest, proszę Państwa, Hindus Pandalot Jirecich Maharaj złożył ślubowanie stania dla Boga Siwy.
2: O!
1: I oświecenia. Stoi chłop, proszę Państwa, już od 12 lat. Nie siada, nie kładzie się, nie... No, generalnie cały czas stoi.
2: Aha.
1: Ma podparcie taki w postaci takiego stolika wiszącego.
2: Aha.
1: No i proszę Państwa, nawet śpi w ten sposób, bo wierzy, że Siwa zejdzie do niego i podaruje mu oświecenie.
2: Aha.
1: Jest z tego film, proszę Państwa, i tak sobie go obejrzałem od początku do końca. I patrząc na nogi tego pana, chłop zapuścił korzenie.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Wnoszę po kolorze.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Jeszcze taka mała ciekawostka ze świata, proszę państwa, więziennictwa. Na pewno słyszeliście o amerykańskiej tradycji ostatniego posiłku, który mogą zażyczyć sobie skazani na śmierć więźniowie. W Teksasie jednak, słuchaj, zrezygnowano z tej zasady po tym, jak skazaniec Lawrence Russell Brower zamówił steki, smażoną okrę, omlet z wołowiną, grillowane mięso, cheeseburgery, fajitas, pizzę, lody waniliowe. A po dostarczeniu mu zamówienia stwierdził, że nie jest głodny.
2: Wiesz, może przypomniała mu się matka, która zawsze mówiła, że nigdzie nie pójdzie, jak nie zje całego obiadu.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Zaświtało, wiesz o co chodzi.
1: Najlepsze jest to, że w Stanach bardzo możliwe, że to przeszło.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00. Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie snu, bo się zesnę.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
2: Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni. W cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
5: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnych akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
4: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To po głosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
6: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
4: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
7: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan nigdzie nie poczytał? No...
4: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr.
2: Pogoda.
4: Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do tego w niemal całym kraju burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: W końcu wyjaśniło się, dlaczego rosyjskie wojska, które w pierwszych dniach specjalnej operacji wojskowej ponoć prawie zdobyły Kijów, przypomnijmy, to miało trwać 3 dni. Otóż one wycofały się spod stolicy Ukrainy. Wiemy dlaczego. A sekret ten, proszę państwa, zdradził nie kto inny, jak nieoceniony, jedyny w swoim rodzaju, one and only, Aleksander Łukaszenka, który wyjawił, że Władimir Putin zgodził się na odwrót, bo oszukali go Żydzi i Watykan.
2: A co na to masoni i cykliści, przepraszam?
0: Powstanie Rock Radia.
1: No i pytanie, co ze Szwedami, prawda?
2: No właśnie. Nie,
1: państwa,
2: to trzeba drążyć.
1: Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że historia dopowie dalszą część.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam!

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz, proszę państwa, was zaskoczę, bo będzie o piłce, ale nie o mundialu, a o tej z naszego podwórka.
2: O!
1: Karol Świderski, szanowni państwo, wielka postać, reprezentant kraju. Uwaga, Widzewie Łódź. Były gracz Panathinaikosu Ateny, między innymi za rok gry w łódzkim klubie sportowym, zainkasuje 1,5 miliona euro za sezon.
2: Jezu, poczekaj, to daje jakieś 500 000 złotych miesięcznie.
1: Na to wychodzi.
2: Ty, to prawie tyle, co szef SOR-u na warszawskim Ursynowie.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Teraz pytanie, co się bardziej opłaca?
1: No właśnie. Moim zdaniem trzeba szybko albo medycynę skończyć, to też się opłaca, no albo legitymacja partyjna.
2: A jak się szybko kończy medycynę?
1: Nie ma pojęcia, studiował.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie genialne numery AC/DC, Johna Lee Hookera i nie tylko. A teraz czas na newsy.
2: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą, będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
3: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
2: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
5: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
2: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
0: Pogoda.
2: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale momentami niebo będzie się chmurzyć. W całym kraju możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i na Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Cały ten kawałek ma niesamowity klimat, ale to właśnie ten moment, kiedy wchodzą te bębny, kiedy można sobie też pomachać rękoma w odpowiedni sposób, udając, że się gra na takiej niewidzialnej perkusji, to jest właśnie to, co robi całą tę magiczną robotę w tym niezwykłym kawałku Phila Collinsa. In the Air Tonight jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a ja wam jeszcze chcę powtórzyć to, że dziś posłuchamy płyty tygodnia po godzinie 20, tylko trzeba ją jeszcze wybrać, a wybór jak zwykle toczy się na Facebooku Rock Radia. Nasze propozycje na ten weekend to Iron Maiden i Fear of the Dark, a także Metallica. No i tak zwany czarny album, zatytułowany po prostu Metallica, ale wszyscy wiemy, jak i tak się na to mówi. Głosowanie trwa do godziny 12, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby zostawić swój bardzo cenny głos i namówić innych do wspólnej zabawy. Pamiętajcie, że trzeba znaleźć post z dwoma okładkami płyt, a dziś po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami. No to zapraszam na Facebooka Rock Radia, głosujcie licznie. Widzę, że tych głosów jest bardzo dużo, może być ich jeszcze więcej, a my w Rock Radiu no, też słuchamy kawałka z genialną partią perkusji. Tylko, że od samego początku. Oena znalazłam.

0: fantastyczna klasyka rocka od ONA z roku 95, czyli znalazłam, a już za chwilę posłuchamy sobie świetnych numerów z lat 80. czy 70. Republika, Blondie i nie tylko pojawią się w waszych głośnikach, więc pozostańcie z Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

Blondie, One Way or Another. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Słuchajcie, wczoraj miałem taką fajną sytuację, a właściwie dwie fajne sytuacje. Otóż, jak pewnie wiecie, w ten weekend odbywa się w Poznaniu Pyrkon, na który się wybrałem, ale nie tylko jako widz, jako człowiek, który poszedł się tylko bawić, ale poszedłem też i w celach służbowych, że tak powiem. Poprowadziłem dwa panele dyskusyjne z dwoma świetnymi naprawdę aktorami. Jednym z nich był Andrew Wincott, czyli człowiek, który użyczył nie tylko głosu, ale i ciała postaci, jednej z postaci w grze Baldur's Gate 3. No a drugim człowiekiem, z którym miałem też wielką przyjemność porozmawiać wczoraj, był nie kto inny jak Giancarlo Esposito, czyli człowiek, który zagrał m.in. Gusa Fringa w serii Breaking Bad czy Better Call Saul, a także gra Moffa Gideona w Mandalorianinie, czy też Stana Edgara w serialu The Boys. No wielka to była przyjemność sobie z takimi ludźmi porozmawiać, no i miałem taką właśnie myśl, że pięknie jest po prostu marzyć, bo zawsze marzyłem o tego typu spotkaniach, no i proszę, jak się coś od siebie dołoży i też skorzysta się z odpowiedniej okazji, to jak najbardziej można tym marzeniom dopomóc. No, marzenia niestety zobaczenia Doorsów na żywo już nie spełnię, ale mogę z wami razem ich tutaj w Rock Radio posłuchać. No to proszę bardzo, Alabama Song teraz.

YouTube, Where the Streets Have No Name. Genialny kawałek zespołu właśnie, który pochodzi z płyty The Joshua Tree, rok 87. Co to były za czasy? Zresztą cała ta dekada była genialna, no bo na przykład Oddział Zamknięty wtedy wydawał masowo hiciory, jeden za drugim. I jeden z nich pojawi się już za chwilę na naszej antenie, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11 zapuścimy sobie idealny kawałek pod dzisiejszą pogodę, a będzie to coś od Boba Marleya, ale najpierw pora sprawdzić newsy.
2: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową.
0: Rock Radia.
2: Miriam Liwińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. A strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
2: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
4: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
2: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Dziś pogoda dynamiczna, sporo słońca, ale niebo będzie się też chmurzyć. Możliwe burze w całym kraju, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Mazowszu i Pomorzu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Radio 103,7 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: jak jedwa...
1: Reklama.
2: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Kawałek, który napisał sam Paul McCartney na potrzeby filmu pod tytułem Żyj i pozwól umrzeć, czyli Live and Let Die. Oryginalnie wykonywał go zespół Wings, ale my tutaj słuchaliśmy go w wersji Guns N' Roses. Równie porywająca wersja oczywiście. No i w Rock Radio kochamy taką klasykę rocka, która nie tylko szanuje oryginały, ale też dzięki innym cudownym artystom mogą one wybrzmieć nieco inaczej. No, w każdym razie my trochę idziemy dalej i już niebawem na stronie rockradio.pl będziecie mogli głosować na kolejne, ostatnie notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia na wydanie numer 206, więc mam nadzieję, że będziecie nie tylko tłumnie głosować na to, ale też, że w piątek po godzinie 18 zjawicie się tutaj jak największą liczbą, żeby wysłuchać właśnie tego naszego, no nazwijmy to, ostatniego tańca. Niedługo na stronie rockradio.pl właśnie pojawi się 50 kolejnych propozycji, także mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. No i co, w piątek po godzinie 18 będziemy słuchać tego, w jaki sposób zagłosowaliście przez cały tydzień. Nie może was zabraknąć, będę miał przyjemność dla was poprowadzić właśnie to 206 wydanie klasycznej dziesiątki, no ale to dopiero w piątek. Teraz mamy niedzielę, no i mamy Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Uwielbiam takie kawałki, które idealnie współgrają z pogodą, przynajmniej tą częścią słoneczną doby. Oczywiście teraz na razie jeszcze możemy się cieszyć tym słońcem, ale kto wie, później mogą jeszcze przyjść burze, deszcze, no i trzeba będzie się poukrywać. Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, natomiast my nie musimy się chować z miłością do klasyki rocka, której będzie tutaj cały czas tylko więcej i więcej. Za chwilę słuchamy Rainbow czy Tiltu, więc pozostańcie z Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

Bild i jeszcze będzie przepięknie. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, idealna pod niedzielne przedpołudnie. Mamy już właśnie w 11:30, czyli pół godziny tylko zostało na to, żeby podjąć decyzję co do płyty tygodnia. Na Facebooku Rock Radia w piątek wieczorem wstawiliśmy dla was post z dwoma okładkami płyt. Iron Maiden i Fear of the Dark, a także Metallica i Metallica, czyli tak zwany czarny album. Bardziej tak znamy właśnie tę płytę. No i na ten moment wygląda na to, że dziś po 20 posłuchamy sobie Iron Maiden w pełnym wymiarze. Trochę ponad 100 głosów różnicy jest, ale fanów Metalliki przecież w Polsce nie brakuje, co zresztą pokazał ostatni koncert tej grupy w Chorzowie. W każdym razie tylko do 12 można oddawać swoje głosy, więc czym prędzej zmierzajcie na Facebooka Rock Radia, załatwcie sprawę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, namówcie innych do wspólnej zabawy, a dziś to dziś po 20 posłuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. No to zapraszam, a my teraz lecimy dalej z The Rolling Stones. I can't get no satisfaction. A dla nas to wielka satysfakcja słuchać takiej klasyki rocka.

0: Pomyślcie sobie tak, facet grał przez wiele, wiele lat w zespole Eagles. Był jak najbardziej bardzo taki klasyczno-rockowy, a w pewnym momencie postanowił wymyślić siebie na nowo, no i grać w bardzo klimacie lat 80. To Don Henley, czyli właśnie jeden z członków zespołu Eagles, The Boys of Summer, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. I za chwilę będziemy jeszcze sobie skakać po różnych dekadach, bo wrócimy też do lat 80. dzięki ZZ Top, ale też będziemy w latach 90. razem z Hey, więc bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, Turysiek Brzeziński. Po 12:00 przypomnimy sobie świetne numery In Excess, Queen i wielu innych, a teraz pora na newsy i pogodę.
2: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do wrocławskiego ogrodu botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
3: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
2: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski ogród botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
4: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
2: Jak mówi dyrektor wrocławskiego ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
2: Na niebie przybywa chmur, popołudnie z gwałtownymi burzami w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Wspaniale jest sobie przypomnieć polską klasykę rocka z początku lat 90., zwłaszcza w niedzielę, kiedy można się zrelaksować, no i odpocząć po całym tygodniu i nabrać sił przed kolejnym tygodniem. A kto wie, już może część z Was będzie sobie zmierzać gdzieś tam na wakacje albo na odpoczynek morski, nadmorski, jaki tam tylko sobie chcecie. Ja na przykład bym wybrał jezioro, bo tak po prostu lubię. Emigranci na falochronie w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, no właśnie nad tym morzem na pewno gdzieś tam są te falochrony i pamiętajcie, żeby na nich nie utknąć, zwłaszcza wtedy, kiedy fale są dosyć wysokie. W każdym razie dziś po godzinie 20 na pewno będą wysokie fale, jeżeli chodzi o płytę tygodnia, bo będziemy sobie słuchać dzisiaj, uwaga, Iron Maiden, Fear of the Dark. Tak zdecydowaliście na Facebooku Rock Radia. To jest nasza płyta tygodnia. No i właśnie w pełni ta płyta dzisiaj wybrzmi z różnymi ciekawostkami. Także zapraszam już na wieczór, na godzinę chyba ponad, z muzyką, no, brytyjskiego heavy metalu najwyższej próby. A skoro o tym podgatunku metalu mowa, no to mam innych reprezentantów tegoż właśnie teraz dla Was. Judas Priest, Breaking the Law w Rock Radio.

Judas Priest i Breaking the Law. Niesamowita klasyka brytyjskiego heavy metalu w Rock Radio. A my za chwilę, jeszcze w latach 80. sobie trochę zostaniemy, ale przeniesiemy się do nas, do Polski i przypomnimy sobie wspaniałą polską klasykę rocka od Lady Punk. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

sobie radzili dużo lepiej, a wiemy, jak Szwecja tam się dostała. W każdym razie nie o tym chciałem mówić, no bo dla mnie największym wydarzeniem minionej kolejki, minionej nocy jest to, że zespół Curaçao, czy też może, jak niektórzy czytają, Curaçao, zremisował z Ekwadorem i tym samym wywalczył pierwszy historyczny punkt na swoim i tak debiutanckim mundialu. Także na naszych oczach napisała się historia, no chyba, że spaliście, no to wtedy, kto wie, może w waszych snach ona się też napisała. Taka ciekawostka na dziś. Będą na pewno jeszcze ciekawe mecze dzisiaj. Hiszpania i Arabia Saudyjska, Belgia i Iran. No, na pewno też będzie warto sobie na to spojrzeć. Natomiast teraz warto posłuchać Black Sabbath, Paranoid w Rock Radio.

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka, bardzo słodziutka zresztą, no ale taka właśnie musi być niedziela, to musi być ten słodki akcent podczas tego dnia, ale po 20, no to już niektórzy zauważą, że powoli zaczyna się robić gorzko przed poniedziałkiem, ale spokojnie, poniedziałki nie muszą być straszne, zwłaszcza z Rock Radiem, ale to dopiero jutro, teraz jeszcze, za chwilę posłuchamy sobie Fine Young Cannibals, Nirvana i nie tylko, więc po prostu zostańcie z Rock Radiem.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Torysiak Brzeziński, po 13 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od depres z początku lat 80., ale wcześniej czas na newsy i pogodę.
2: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. A właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód. A dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
3: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
2: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Załęski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Załęski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
4: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
5: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
0: Pogoda.
2: Popołudnie i wieczór z burzami w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock Radio!

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja przy takim kawałku, a zwłaszcza przy tym kawałku, to uwielbiam sobie zamknąć oczy na dłużej, no i się po prostu rozmarzyć. No i polecam każdemu, no chyba, że prowadzicie samochód, to lepiej nie. Absolutnie wtedy lepiej mieć oczy bardzo szeroko otwarte. Chicago Hard to Say I'm Sorry. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Dzisiaj na pewno też będzie warto mieć uszy otwarte i to szeroko, mocno, no nie wiem, jak tam lubicie, bo po godzinie 15 będzie audycja Rock Radio Poleca na Wynos i dzisiaj jej gospodarzem będzie Kajetan Kajtoruszczyk, czyli popularny pan od guziczków. Oprócz świetnych rockowych kawałków będzie miał też dla was naprawdę znakomite książki, które będziecie mogli sobie zgarnąć. Przyda wam się adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Kiedy Kajetan będzie wam zadawał pytania, wy wysyłajcie wtedy odpowiedzi właśnie pod ten adres mailowy, czyli konkurs@rockradio.pl. No i dajcie sobie szansę na zdobycie jakiejś nowej, ciekawej lektury. Ale to po 15, a teraz mamy tutaj do posłuchania Chumbawamba, Tap Thumping w Rock Radio.

I ja się od razu poczułem, jakbym siedział razem z wami w angielskim pubie Chumba Wamba i Tap Thumping w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A wy gdziekolwiek jesteście, czy na spacerze, czy właśnie w jakimś pubie, a może na wycieczce z rodziną za miasto, czy w drodze już do teściów na niedzielny rosół, pamiętajcie, że możecie nas śmiało słuchać za pomocą aplikacji Rock Radia i dzięki temu usłyszycie kawałki Creedence Clearwater Revival, Aerosmith i nie tylko, więc zostańcie z Rock Radiem.

Zespół, który brzmi doskonale w każdej dekadzie, nieważne czy to lata 70., 80., 90., a nawet i wczesne 2000. Aerosmith i Jaded w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A wy, jeśli śledzicie social media zespołu Faith No More, to ostatnio mogliście widzieć tajemniczy post z datą 2027. Niektórzy zaczęli się domyślać, że to oznacza albo nowe koncerty, albo jakieś nowe wydawnictwo. A zespół ostatnio był przecież w zawieszeniu, między innymi dlatego, że Mike Patton, czyli wokalista grupy, niespecjalnie chciał koncertować pod szyldem Faith No More w ostatnich latach. Natomiast ostatnio w jednym z wywiadów Billy Gould, czyli basista grupy, rozwiał wszelkie wątpliwości i powiedział: tak, zrobimy to, zagramy, nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie jej grać tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako 20-latkowie i zawsze była bardzo wymagająca. No to w wieku, nie wiem, 50 czy 60 paru lat też można być 20-latkiem. Oby te koncerty zawitały również do nas, do Polski. Fajnie by było jeszcze zobaczyć Faith No More, zanim już rzeczywiście odwieszą wszystkie buty, pałki, gitary i tak dalej na kołki. A my teraz w Rock Radio z kolei słuchamy Journey i ich świetnego Will in the Sky.

0: Piękne przesłanie bije z tego kawałka T Love I Love You. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No i niech tak zostanie na całą tę niedzielę, a i też niech się uzbiera na cały przyszły tydzień, żeby tej energii było jak najwięcej, tej pozytywnej, rzecz jasna. A za chwilę w tym pomogą na pewno kawałki oddziału zamkniętego Guns N' Roses i nie tylko, więc pozostańcie po prostu z Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Kej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14:00 przypomnimy sobie świetne numery od Genesis, The Who i nie tylko, a teraz czas na newsy i pogodę.
2: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
3: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
2: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
4: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
2: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.

0: Pogoda.
1: Dziś na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do późna w nocy nad całym krajem będą przechodzić gwałtowne burze.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Dżem i czerwony jak cegła. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. My też jesteśmy dzięki takim kawałkom rozgrzani jak piece i jak silniki od odrzutowców i wszystko inne, co sobie można jeszcze tutaj dopowiedzieć i wyobrazić. W Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka, natomiast Bruce Dickinson, czyli wokalista Iron Maiden, niedawno udzielił wywiadu magazynowi Kerrang, w którym został zapytany, czy chciałby wyruszyć jeszcze w kolejną trasę i gdyby mógł wybrać coś zamiast tego, to co by wybrał? I ten odpowiedział, może dla niektórych zaskakująco, wolałbym nagrać kolejny album niż ruszyć w kolejną trasę. Gdybym miał wybierać, wybrałbym raczej płytę, ale Steve ma inne zdanie. Chodzi o Steve'a Harrisa, czyli basista i lidera grupy. On by koncertował, koncertował i koncertował, aż pewnie umrze na scenie. Natomiast Steve Harris w tym samym wywiadzie też przyznał, że nie ma problemu z nagraniem nowej płyty, ale uważa też, że jeśli zespół mają nagrać, to musi być odpowiedni moment, no i też trzeba będzie taką płytę właśnie poprzeć odpowiednimi koncertami. Także niech nam Iron Maiden żyje jak najdłużej. Przypomnę, że dzisiaj posłuchamy ich płyty Fear of the Dark w całości po godzinie 20 w ramach płyty tygodnia, ale to później. Teraz z kolei mamy Spin Doctors, Two Princes w Rock Radio.

0: Esencja lat 90., czyli Two Princess od Spin Doctors. Jest rock radio i jest klasyka rocka. No a za chwilę jeszcze sobie wrócimy do lat 90. w Polsce. Edyta Bartosiewicz przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów z tamtego okresu, ale jeszcze wcześniej zawędrujemy do lat 80. dzięki YouTube. Także wiele muzycznych dobroci na was tutaj cały czas czeka. Zostańcie z rock radio.
1: Rock radio.

Dziewczyna z tatuażem, czyli Edyta Bartosiewicz. No i właśnie, jej tatuaż w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Słuchajcie, no jak pewnie słyszycie co jakiś czas, pewien etap w naszym rock radiowym życiu pomału dobiega końca. No i też ogłosiliśmy to w naszych social mediach, ale właśnie na Instagramie i Facebooku Rock Radia możecie znaleźć taki post, w którym was pytamy, co takiego zapamiętacie najlepiej właśnie z miejsca, gdzie klasyka rocka brzmi zawsze najlepiej. Czy to będzie właśnie muzyka, a może to będziemy my prowadzący, może to konkursy, a może to wyjątkowe audycje, które tutaj się pojawiały, może goście, nasi niezli goście sprawili, że uśmiechaliście się albo wciąż się uśmiechacie. Dajcie nam o tym znać, napiszcie w komentarzu, co takiego sprawi, że zapamiętacie Rock Radio na zawsze, a dzięki autorzy, dzięki którym my się najbardziej wzruszymy, trzech komentarzy, no to będą mieli szansę jeszcze zawalczyć o jakieś wyjątkowe gadżety od nas, od Rock Radia, tak na pamiątkę. Szukajcie

0: Billy Idol, Money Money w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś, ale będę jeszcze z wami po godzinie 20, żeby posłuchać płyty tygodnia, którą jest Fear of the Dark Iron Maiden. A po 15, więc niebawem odzywa się do was Kajetan Kajtoruszczyk w audycji Rock Radio poleca na wynos. Rysiek Brzeziński. Na razie, trzymajcie się.
1: Rock Radio.

0: Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: No to zaczynamy. Pierwszy dzień lata, szanowni państwo. Dojechaliśmy. Kajetan Kajtoruszczyk, dzień dobry wszystkim. Zapraszam na niedzielne wydanie programu Rock Radio poleca na wynos. Pierwszy dzień astronomicznego lata w pełni, kochani. Klasyka rocka w tle. No i czego chcieć więcej? No, akurat u nas będzie właśnie dużo więcej, bo w weekend zawsze atrakcji jest u nas ponad limit. Zaraz sobie o tym pogadamy, ale zacznijmy jak zawsze od newsów Rock Radia, bo mamy godzinę 15. Zapraszamy. Dzień dobry.
2: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
3: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
2: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
4: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
2: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: W całym kraju dziś bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwe burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

komu zeszkliły się nieco oczy, no to zero wstydu. Tak działa właśnie połączenie potężnego utworu z historią wokalisty grupy Queen. The Show Must Go On i wielki Freddie Mercury w niedzielę w Rock Radiu. Kajetan Kajtoruszczyk, dzień dobry, po raz drugi, kłaniam się nisko, szanowna rockowa załogo. Jak tam, weekend na plus, czy bardziej niestety na minus? No, przypominam, że dziś pierwszy dzień astronomicznego lata i ja osobiście, nie wiem jak wy, jestem jakoś tak dziwnie podniecony wewnętrznie, bo w tym roku jakoś wyjątkowo nie mogłem się doczekać tego lata. Nie wiem w sumie dlaczego, trochę jakbym był w podstawówce, takie podobne emocje. Ale tak, no wreszcie lato, kochani, i oby było lepsze niż w zeszłym roku. No ale dobra, przecież to nie jest Radio Góralskie, nie będziemy sobie o pogodzie tutaj cały czas nawijać. Rock Radio poleca na wynos, tak nazywa się ten program, i na wynos w nazwie ma tu znaczenie, bo w każdy weekend podczas naszych spotkań macie szansę zgarnąć od nas sporo rzeczy na wynos właśnie. Tradycja jest tradycja, więc będą konkursy, będą nagrody, będą podpowiedzi, jak spędzić wolny czas jeszcze w ten weekend, no więc wszystko w pakiecie aż do godziny 20. A to wszystko w akompaniamencie najlepszej klasyki rocka, wiadomo. Europe to na dobry początek. No to co? 3, 2, 1, odpalamy. Hell yeah! Dzień dobry.

Szybka lekcja odliczania przed tegorocznym Sylwestrem z grupą Europe, The Final Countdown w niedzielne popołudnie z Rock Radiem. No co, no, lepiej wcześniej zacząć, prawda, żeby potem nie obudzić się z tak zwaną ręką w nocniku. The Doors i polski Human, tego posłuchamy sobie za chwilę, a następnie, kochani, otwieramy szampana, tak trochę a propos Sylwestra i zaczynamy niedzielne zmagania o nagrody, tak, pierwszy konkurs już na horyzoncie. No więc bądźcie czujni, zostańcie z nami.

Jako bardzo niezaawansowany, tak to nazwijmy delikatnie, perkusista, bardzo lubię, kiedy w kawałku bębny wiodą prym i nikt ich nie wycisza w produkcji. A tak jest właśnie w tym numerze. Human i Polski, bo jak jest Rock Radio, jest też polska klasyka rocka. Słuchacie niedzielnego programu Rock Radio poleca na wynos, w którym, no zgodnie z obietnicą, właśnie kochani, oficjalnie rozpoczynamy walkę o nagrody. Czas wręczyć komuś z was pierwszą nagrodę, którą dziś dla was mam, a jest nią, jak zawsze, dobry kryminał na poziomie, tym razem od Grzegorza Gołębiowskiego, zatytułowany Zaginiona. Historia przenosi nas do kamienicy w Ożarowie Mazowieckim, w której od lat narasta konflikt sąsiedzki. Starsze małżeństwo Stanisławskich ciągle narzeka i zgłasza uciążliwe zachowania jednego z lokatorów, Feliksa Obraniaka. No i pewnego dnia pani Stanisława Stanisławska nagle znika bez śladu. No a podejrzenia automatycznie padają na właśnie uciążliwego lokatora Obraniaka. Ta sprawa jednak pokazuje, że niestety często najprostsze rozwiązania nie są tymi właściwymi i tylko mącą wszystkim w głowie. Umówmy się, każdy z nas miał albo zna kogoś, kto miał jakieś przygody z sąsiadami, więc jeśli chcecie w te letnie już wieczory wskoczyć w sam środek takiej lokatorskiej wojenki, która wprowadza dużo mroku i kręci wam w głowie zagadkami, to bez dwóch zdań książka Zaginiona Grzegorza Gołębiowskiego spełni wasze wszelkie oczekiwania. Za chwilę będziecie mogli zgarnąć ode mnie właśnie tę książkę, ale najpierw, kochani, jak zawsze, pytanie konkursowe. Uwaga, uwaga, skupiamy się. W którym roku urodził się autor Grzegorz Gołębiowski? Odpowiedź na to pytanie oraz, no jak zawsze, kreatywne uzasadnienie, dlaczego to akurat ciebie mamy wybrać spośród wszystkich zgłoszeń i nagrodzić książką Zaginiona, wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Musicie nas, kochani, przekonać. Na tym polega właśnie ta zabawa. A teraz Tom Petty z numerem o wyjątkowym klimacie. No bo to Rock Radio. Łączy nas klasyka rocka. Gramy!

w Rock Radio Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. No, tak jak kiedyś z nich wszyscy szydzili i się śmiali, a dziś, proszę bardzo, czym stał się ten zespół? Tu Rock Radio, łączy nas klasyka rocka, więc no, nie ma co zwalniać tempa i przesadnie suszyć wam głowę zbędnym gadaniem. Grupa ELO i Talking Heads to mam dla was jeszcze przed godziną 16, więc mam nadzieję, że nie muszę się tutaj jakoś specjalnie gimnastykować, aby zachęcić was po prostu do pozostania z nami na dłużej.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Słuchacie niedzielnego programu Rock Radio poleca na wynos. Na zegarach właśnie wybija nam godzina 16, no więc czas na kolejną porcję najważniejszych informacji w Rock Radio, a wszystko po to, abyście byli na bieżąco. Zapraszamy. Dzień dobry.
2: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
3: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
2: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
0: Pogoda.
2: Popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. Niebo chwilami będzie się chmurzyć, możliwe burze i intensywne opady deszczu. A na termometrach dziś maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

niezastąpiona czwórka z Liverpoolu, która to nam wszystko w zasadzie założyła. The Beatles, no z numerem, który usłyszycie tylko u nas w Rock Radio. Strawberry Fields Forever, no bo jak jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Dobrze, kochani, brak planów na wieczór? No to proszę bardzo, Rock Radio przybywa z pomocą. Co powiecie na takie porządne wyśmianie się przed startem kolejnego tygodnia? Proszę bardzo, jak zawsze z tego miejsca zapraszamy Was serdecznie do zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie odbywają się kapitalne wydarzenia stand-upowe z serii Comedy Lab. Ja osobiście stand-up uwielbiam i mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień jeszcze bardziej go uwielbiam, bo coraz częściej odpalam go sobie tak w tle, na przykład do śniadania, jak wracam po porannym programie Powstanie Rock Radia w tygodniu. Polecam Wam serdecznie, ale wiadomo, na żywo to na żywo. No więc kochani, jeśli jesteście z Krakowa, albo w tym Krakowie dziś będziecie, no to zajrzyjcie koniecznie do pubu 103,8 FM, bo dziś o godzinie 18 kolejny open mic. Zapraszamy Was bardzo serdecznie i z ręką na sercu mówię Wam, że będziecie w 100% zadowoleni. Będzie Pan zadowolony, jak mawiał klasyk. Tak jak teraz na przykład z klasyki rocka w Rock Radiu, bo to Supertramp. Jedziemy, gramy dalej.

0: Rock Radio Supertramp. No i tytuł, którego lepiej nie będę wypowiadał na głos. W końcu dziś pierwszy dzień astronomicznego lata, no więc nie ma co wywoływać jakiejś ulewy. Manam, no bo nie zapominamy o polskich legendach, oraz Dire Straits to nasze najbliższe muzyczne minuty w Rock Radio. No więc jeśli macie taką możliwość, aby w to niedzielne popołudnie się nieco zrelaksować, to polecam robić to tylko i wyłącznie z Rock Radiem w tle.
1: Rock Radio. Klasy.

Dire Straits, Sułtani Swingu. No, numer pomnik, jeżeli chodzi o gitarowe solo. Tu Rock Radio, niedzielne popołudnie. Mam nadzieję, płynie nam wszystkim bardzo przyjemnie. Dlatego, żeby jeszcze było przyjemniej, żeby jeszcze trochę sobie posłodzić, trochę znienacka, odpalamy sobie już teraz kolejny konkurs. Tak, tak?

klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o świat kryminałów. No więc, moi drodzy, macie ochotę, aby w wasze dłonie wpadła książka Berdo? No to proszę bardzo, lecimy już teraz z pytaniem konkursowym. Wy potem odpowiadacie, no i cyk, nagroda może być wasza. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, jaki tytuł nosi najnowszy tom z komisarzem Forstem w roli głównej? Odpowiedź oraz, jak zawsze, kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty powinieneś albo powinnaś otrzymać książkę Remigiusza Mroza Berdo, wysyłajcie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Skankanenzi, Week, już teraz w Rock Radio. No to co, powodzenia!

Rock Radio coś dla fanów 80-sowych brzmień. To grupa Foreigner i Urgent. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A przed godziną 17 zagram wam jeszcze jedną perłę z właśnie początku lat 80. To będzie Genesis, a następnie David Bowie między innymi. No więc jak sami słyszycie, do wyboru, do koloru. No ale to Rock Radio. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Dojeżdżamy właśnie wspólnie do godziny 17. Tu Rock Radio, niedzielne popołudnie. Trwa nam w najlepsze i bardzo dobrze. Kajetan Kajtoruszczyk, dzień dobry. Mówię szczególnie do tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. Bardzo dobrze, że wpadliście. Za chwilę kolejna szansa na nagrody od Rock Radia. Ale wcześniej newsy Rock Radia o godzinie 17. Zapraszamy.
2: Gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
3: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
2: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. A wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jarzewska z Prokuratury Krajowej.
4: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
2: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
0: Pogoda.
2: Popołudnie, wieczór i częściowo noc z burzami w całym kraju. Jutro zagrzmi w południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no więc kochani, musi być też obowiązkowo grupa The Police. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka przez cały czas w Rock Radio, ale w weekend między tą klasyką rocka dokładamy jeszcze inne atrakcje, takie jak na przykład obiecane nagrody. Tym razem stawką, kochani, Wojciech Chmielarz, no czyli klasa w świecie polskiego kryminału i siódmy tom cyklu o Jakubie Mordce zatytułowany Rytuał. Akcja, słuchajcie, toczy się w niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku, Kopalnicy. Nasz bohater przyjeżdża tu z francuską policjantką Justine, z którą no, jest w takim dość skomplikowanym związku, dość skomplikowanej relacji miłosnej. No i podczas romantycznego spaceru po lesie para odnajduje zmasakrowane ciało. Chcą oczywiście natychmiast zawiadomić policję, ale nagle to ciało znika. Jakub Mordka postanawia rozwiązać tę przedziwną zagadkę, której korzenie, słuchajcie, mogą sięgać opowieści o hitlerowskich skarbach, bestii z Izer, czy nawet satanistycznych rytuałach właśnie. Jak sami słyszycie, jest mrok, jest zagadka, są trupy i są elementy satanistyczne. No brzmi jak przepis na sukces w świecie dobrego thrillera, ale to już akurat musicie ocenić sami. Odpowiedzcie prawidłowo na moje pytanie konkursowe, a książka Rytuał Wojciecha Chmielarza będzie, kochani, wasza. No a pytanie konkursowe dzisiaj brzmi, uwaga, na podstawie jakiej powieści Wojciecha Chmielarza powstał serial z m.in. Cezarym Pazurą w obsadzie? Do odpowiedzi koniecznie dołączcie kreatywne uzasadnienie, które przekona nas po prostu tutaj w redakcji wszystkich, że to właśnie ty zasługujesz na wygraną w dzisiejszym konkursie. No i wysyłajcie wszystko w tak zwanym pakiecie na konkurs@rockradio.pl. Eye of the Tiger, Survivor. Gramy dalej to, co w Rock Radio uwielbiamy najbardziej.

0: pozdrowieniami dla ćwiczących właśnie na siłowni z naszą aplikacją na słuchawkach. A wiemy, że jest was sporo. Eye of the Tiger w niedzielne popołudnie z Rock Radiem. Aczkolwiek siłownia w niedzielę, zawsze będę was podziwiał. Dobrze, moi drodzy, już mówię, co następuje. Baim i Radiohead to nasze najbliższe pozycje w naszym muzycznym menu. No więc jeśli jesteście głodni klasyki rocka, a? Można gadać jak prezenter w żółtym albo czerwonym radiu? To koniecznie zostańcie z nami. Ale żartuję, tylko na moment. Za chwilę będzie normalnie.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

Radiohead i Creep. No, ale myślę, że w Rock Radiu nie trzeba za bardzo tych panów przedstawiać. Wszyscy bardzo dobrze znamy ten numer. Dla mnie osobiście jest to sentymentalny powrót do czasów szkolnych. Słuchajcie programu Rock Radio poleca na wynos. No i teraz, korzystając z tak zwanego czasu antenowego, chciałbym wam przypomnieć, że na naszej stronie rockradio.pl trwa kolejne głosowanie do kolejnego notowania naszej klasycznej dziesiątki, czyli naszej kultowej już, bardzo przez was lubianej, listy przebojów, której skład i kolejność wybieracie właśnie wy w naszym głosowaniu. No i na pewno nieraz, słuchając radia, mieliście taki moment, że mówicie sobie: a mogliby nam teraz zagrać Metallicę. Albo: o Jezu, ale bym teraz posłuchał Floydów. No więc kochani, klasyczna dziesiątka to jest właśnie taki moment w Rock Radio, gdzie stery Rock Radia przejmujecie wy. Wskakujcie na naszą stronę rockradio.pl już teraz, no i oddajcie głos na swoich faworytów. I kto wie, może już w ten piątek po godzinie 18 to właśnie wasz faworyt znajdzie się na samym szczycie naszej listy. Klasyczna dziesiątka już w ten piątek po godzinie 18. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu niezawodnego Mariusza Stelmaszczyka. No ale w tym momencie klasyką rocka zawiaduję jeszcze ja. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? No, w Polsce widzieliśmy nieraz. Miejmy nadzieję, że w ten pierwszy dzień astronomicznego lata akurat nie będziemy musieli kropli z nieba obserwować. Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Neil Young, Rocking in the Free World. No i to jest właśnie w tych czasach bardzo ważny przekaz, który niesie ten numer, a rocznik 89. Tu Rock Radio, gramy dla was klasykę rocka, co oczywiście oznacza, że za chwilę będzie jej jeszcze więcej. Mamy jej ponad limit. Jeszcze przed godziną 18 zagram dla was coś po polsku, od Budki Suflera, a następnie Def Leppard między innymi. No więc kochani, mam nadzieję, że plan jest prosty. Zostać z Rock Radiem, zrobić głośniej i delektować się tym, co w muzyce jest po prostu najlepsze.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Tu Rock Radio, godzina 18 właśnie nam wybija, ale program Rock Radio poleca na wynos przecież nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Co to, to nie? Tuż po godzinie 18, kochani, odpalimy sobie kolejną rywalizację o nagrody. No tak jak mówiłem, mam ich dziś dla was naprawdę sporo, więc trzeba się po prostu uwijać. Najpierw jednak czas na najważniejsze newsy w Rock Radio o godzinie 18. Zapraszamy.
2: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
3: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
2: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
5: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
2: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
0: Pogoda.
2: Jutro burze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie i bez deszczu, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

poniedziałek Radio Grupa Eagles. Take it easy. No i to jest właśnie słuszna koncepcja, szanowni państwo, przy tej niedzieli. Trzeba się nieco wyluzować i zrelaksować po prostu przed kolejnym tygodniem walki z rzeczywistością. Słuchajcie Rock Radia, no a żeby ten niedzielny relaks był jeszcze przyjemniejszy, dokładamy wam nagrody. Oczywiście, że tak, które w weekend możecie u nas wygrywać regularnie. Czas odpalić kolejny konkurs, no bo nasz worek z nagrodami, który przytargałem dziś ze sobą do studia, wciąż jest bardzo ciężki. Tym razem wyłowiłem dla was no, kolejną kapitalną książkę ze świata kryminału, a jest nią drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, autorstwa oczywiście Marcela Mossa, zatytułowany Ego. W Bolesławcu odnalezione zostaje ciało młodej kobiety, a na tym ciele tej młodej kobiety ktoś wyrył literę R. Co ciekawe, taki sam znak przed laty zostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Ronald Zydar, znany jako Raptor. Zostawiał, no bo chłop siedzi w więzieniu od 10 lat, no i tutaj rodzi się pytanie, czy mamy do czynienia z naśladowcą. A może to tylko czysty przypadek. Błażej Heller i Malwina Zygard, będąca przy okazji córką wspomnianego Raptora, podejmują rękawice, aby rozwiązać tę tajemniczą zagadkę. No więc jeśli lubicie tego typu historie, to książka Ego Marcela Mossa was absolutnie nie zawiedzie. Wystarczy, że odpowiecie na moje pytanie konkursowe, no i właśnie ta lektura może za chwilę trafić w wasze ręce. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, skupiamy się, jaki tytuł nosi poprzednia wydana książka Marcela Mossa z cyklu o Kornelu Malickim? Odpowiedź oraz jak zawsze kreatywne uzasadnienie, które przekona nas po prostu, że to właśnie ty zasługujesz na zgarnięcie nagrody, wysyłajcie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Tu nie zmienia się nic. A teraz na naszą rockową scenę zapraszamy sąsiadów zza Odry. Skorpionsi, no to co, gramy dalej. Tu Rock Radio.

niezawodny. Pan Muniek Staszczyk i T-Love w niedzielne popołudnie z Rock Radiem pod pachą. Bardzo nam miło, że postawiliście właśnie na nas. No więc za moment niejako się wam odpłacę kolejną nagrodą, tak jest, którą za chwilę będziecie mogli od nas wygrać. Mówiłem wam na samym starcie, jest ich dzisiaj bardzo dużo, jest naprawdę gęsto, ale o to właśnie w weekendy w Rock Radiu chodzi. No a po drodze zajrzymy sobie między innymi do dżungli z Guns N' Roses. No tak to sobie teraz zajawiłem, ale wiecie przecież o jaki numer chodzi. Tu Rock Radio, zostańcie z nami.

W Rock Radio klasyka rocka od grupy Rainbow, no bo łączy nas właśnie klasyka rocka z dosłownie każdej dekady. Dobrze, kochani, nie ma co lać wodę, obiecałem nagrodę, więc nie przedłużam. Wkładam właśnie swą łapę do wora naszego z nagrodami i wyciągam dla was tym razem coś od autora Grzegorza Brudnika, a konkretnie książkę Alfa. Czwarty tom z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, który, słuchajcie, zdążył już odejść z policji, sprzedał swoją willę, no i wyprowadził się ze Śląska na Mazury. Wszystko układało się w miarę okej, aż do momentu, kiedy na jeziorze Niegocin rozbija się jacht, a na nim ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Samobójstwo. No, teoretycznie na pierwszy rzut oka tak, ale wiadomo, w tego typu historiach byłoby to po prostu za proste. Szczególnie, że tydzień wcześniej w Giżycku zginął inny młody chłopak w bardzo podobnych okolicznościach. Nasz bohater znowu podejmuje rękawice, no i postanawia zagłębić się w tę tajemniczą sprawę, oczywiście w słusznym celu. Jeśli słuchacie nas nie od dziś, no to już dobrze wiecie, że pióro pana Grzegorza Brudnika, co jak co, jest naprawdę niezawodne. Satysfakcja przy czytaniu jest gwarantowana, no więc 3, 2, 1, czas wręczyć komuś z was właśnie książkę Alfa. Najpierw jednak, jak zawsze, pytanie konkursowe, które brzmi, uwaga, skupiamy się, jaki tytuł nosi poprzedni tom z Rafałem Lichym w roli głównej? Autorstwa oczywiście Grzegorza Brudnika. Prawidłową odpowiedź oraz kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na zgarnięcie książki Alfa, wysyłajcie na nasz stały adres konkurs@rockradio.pl. No, myślę, że niektórzy z was mają już ten adres zapisany w ulubionych. konkurs@rockradio.pl. Alice in Chains. Już teraz, dla was, no bo łączy nas klasyka rocka. Nie przeciągamy, gramy dalej.

0: Sharona. No i oczywiście The Knack w Rock Radio. No, przepraszam was bardzo za ten nędzny wokal, ale no przecież to jest klasyka rocka. To ona budzi w nas takie emocje. A najlepszą klasykę rocka możecie usłyszeć tylko u nas w Rock Radio. I koniec, kropka. To znaczy teraz postawimy sobie dwukropek, bo będę wymieniał, co następuje. Uwaga. Oddział zamknięty i legendarni Floydzi. Tego posłuchamy sobie wspólnie w Rock Radio jeszcze przed godziną 19. No więc kochani, po prostu zostańcie z nami, bo satysfakcja muzyczna gwarantowana.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na
1: wynos. Tym, którym wcale nie śpieszy się do poniedziałku, no to niestety mam złe wieści, bo godzina 19, do której właśnie dojechaliśmy, oznacza powolne wejście w niedzielny wieczór. Ale, kochani, nie ma tego złego. Jesteście z Rock Radiem, a z nami po prostu można zapomnieć o szarej rzeczywistości i podłączyć się do ładowania. Bon Jovi, to odpalamy sobie na start tej godziny, więc bez krępacji wypada... A nawet myślę, że trzeba zrobić głośniej. Już teraz. Gramy. Dobry wieczór.

Epicka klasyka rocka w Rock Radio od grupy Faith No More. No ten akurat numer potrafi napędzić człowieka do działania. No i bardzo dobrze, szczególnie teraz, kiedy w zasadzie wjechaliśmy już w niedzielny wieczór. Program Rock Radio poleca na wynos, powoli, powoli zmierza ku końcowi. Ale spokojnie, to nie oznacza żadnego końca atrakcji w Rock Radio. Po godzinie 20 w studiu pojawi się niezawodny kolega Rysiek Brzeziński, który zagra dla was jak w każdą niedzielę płytę tygodnia. Tak, tak, wasz ulubiony element niedzielnego wieczoru w Rock Radio, no czyli album klasyki rocka, który w każdy weekend wybieracie wy w naszym głosowaniu na naszym Facebooku. No i tym razem, w tym tygodniu, mieliście do wyboru dwie absolutne bomby. Fear of the Dark od Iron Maiden i Black Album od oczywiście Metallica. No dla mnie, szczerze mówiąc, to jest wybór wręcz niemożliwy. Wy też, z tego co patrzyłem, mocno walczyliście głosując, ale dziś o godzinie 12 nasze głosowanie się zakończyło, no i na szczęście mamy już zwycięzcę. Tyle, że nie zdradzę go wam teraz, no bo po co psuć niespodziankę, ale jeżeli jesteście niecierpliwi, to wskakujcie już teraz na naszego Facebooka, no i po prostu zerknijcie sobie, czego posłuchamy wspólnie w Rock Radio dziś po godzinie 20. Zapraszam serdecznie w imieniu Ryśka Brzezińskiego. Grupa Styx już w gotowości, więc ja się zamykam, a wy robicie dużo głośniej. Tu Rock Radio.

0: Jeden z moich ulubionych numerów pana Bono i spółki. Walk On w niedzielny, no już wieczór z Rock Radiem. Przed chwilą zerknąłem jeszcze, słuchajcie, do naszego worka z nagrodami i nagle zobaczyłem, że został nam jeszcze jeden fant, który no musi dziś polecieć w wasze ręce. Więc kochani, za moment ostatnia dziś rywalizacja o nagrody, a po drodze muzycznie Motley Crue między innymi, także chwila oddechu i słyszymy się za moment. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i jest też oczywiście The Police, czyli obowiązkowy punkt muzyczny w Rock Radio. Słuchacie programu Rock Radio poleca na wynos, w którym czas, kochani, na ostatnią rozgrywkę o nagrody. W worku, tak jak mówiłem, została mi ostatnia książka, którą za moment, mam nadzieję, no komuś z was wręczę, że ta książka zmieni właściciela, a w zasadzie nie, że mam nadzieję, tylko takie są po prostu zasady. A tą książką jest, słuchajcie, kryminał W ciemnym, głodnym lesie autorstwa Przemysława Piotrowskiego. 16-letnia Maja Bacela ucieka z rodzinnego domu przed znęcającym się nad całą rodziną brutalnym ojcem i nagle przepada bez śladu w gąszczu beskidzkich lasów. Po 16 latach od zniknięcia jej siostra imieniem Nina, będąca przy okazji dziennikarką zajmującą się właśnie zniknięciami, opisuje historię zaginięcia w tych samych dokładnie okolicach, co jej siostra lata temu, 22-letniej dziewczyny. Na zdjęciu właśnie tej dziewczyny, tej poszukiwanej, Nina dostrzega w odbiciu osobę, która łudząco przypomina właśnie własną siostrę Maję. Dziennikarka postanawia zatem opisać tę sprawę, mając przy okazji nadzieję, że tajemnica jej siostry wreszcie się rozwiąże po tylu latach, bo już czeka przecież na to 16 lat. No dobrze, kochani, uwaga, czas na pytanie konkursowe. Nie ma co lać wody, a pytanie konkursowe oczywiście warte jest właśnie tej książki W ciemnym, głodnym lesie Przemysława Piotrowskiego. Zaraz ktoś z was ją zgarnie. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, skupiamy się, ile książek na swoim koncie ma autor Przemysław Piotrowski? Strzelicie szybki research, no i wysyłajcie do nas maila na konkurs@rockradio.pl. No i jak zawsze, oczywiście, do odpowiedzi dorzućcie swoje kreatywne uzasadnienie, dlaczego właśnie wy zasługujecie na wygraną w konkursie. To musi być przekonywujące. My w redakcji musimy po prostu to przeczytać i wiedzieć, że to ty zasługujesz na książkę. konkurs@rockradio.pl. Trzymam kciuki. Powodzenia.

Rock Radio, grupa Kiss, Lake It Up. No, przyznajcie, brzmi jak ciekawy plan na wieczór, prawda? Kajetan Kajtoruszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony cały weekend, moi drodzy, w Rock Radio. Mam nadzieję, że udało mi się go wam nieco urozmaicić pozytywnie. Ja teraz uciekam, nieco odsapnąć, ale niedługo, bo wracam do was już jutro, skoro świt, o godzinie 6 rano w Powstaniu Rock Radia. Oczywiście wspólnie z Jankiem Bajorkiem. Także jeśli otworzycie oczy, zaparzycie na przykład pierwszą kawę, to od razu zapraszamy was bardzo serdecznie do Rock Radia. Będzie się działo, jak zresztą zawsze. Miłego wieczoru, kochani. Trzymajcie się. Pa, pa.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dobry wieczór wszystkim, którzy czekali na 20 w tę niedzielę, bo to jest pora, o której odpalamy Płytę Tygodnia, czyli album, który wybieraliście w głosowaniu na Facebooku Rock Radia, by posłuchać go w całości. Naród zdecydował, że dziś będzie to krążek Fear of the Dark Iron Maiden, 9 w dyskografii brytyjskich gigantów heavy metalu. Płyta na początku nie została przyjęta zbyt ciepło, ale wciąż lepiej niż jej poprzedniczka No Prayer for the Dying. Jednak po latach kawałki z tej płyty trafiły do kanonu grupy, a ona sama zdobyła uznanie w oczach i uszach recenzentów, ale co najważniejsze, fanów. Zaczynamy od pierwszego na płycie kawałka, będącego zarazem pierwszym singlem promującym wydawnictwo Be Quick or Be Dead. Rysiek Brzeziński melduje się.

0: Tok Radio.
1: Dzięki płycie tygodnia podróżujemy w czasie do roku 92, kiedy to wydana została płyta Fear of the Dark zespołu Iron Maiden. Był to wówczas najdłuższy album nagrany z Bruce'em Dickinsonem na wokalu. Dzięki temu na albumie udało się poruszyć wiele bardzo aktualnych wówczas wątków. Wojny w Zatoce Perskiej czy śmierci Freddiego Mercury'ego z Queen. Przekaz płynący z kawałka Afraid to Shoot Strangers to oczywiście antywojenny manifest. Z kolei Fear is the Key porusza problem AIDS. Oprócz tego były też inne wątki, jak kibicowskie rozruby w Weekend Warrior, czy nieszczęśliwa miłość w pierwszej w historii grupy power balladzie, czyli Wasting Love.

0: Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z dzisiejszą płytą tygodnia, czyli Fear of the Dark, Iron Maiden. Być może niektórzy tego nie wiedzą, ale płyta była nagrywana w stodole, należącej do basisty Steve'a Harrisa. Panowie zresztą tam już nagrywali wcześniejszą płytę przy użyciu mobilnego studia grupy The Rolling Stones, jednak efekty były nie najlepsze. Harris postanowił przebudować stodołę na studio z prawdziwego zdarzenia, a panowie z Maiden nazwali je Barnyard. Dzięki temu można było komponować i produkować album w komfortowych warunkach. Przed nami jeszcze jeden ostatni numer z tego krążka, tytułowy Fear of the Dark, którego tytuł podobno nawiązuje do prawdziwego lęku przed ciemnością Steve'a Harrisa. Tak zresztą twierdził Bruce Dickinson. Jeszcze tylko dodam, że płyta tygodnia wraca za tydzień, a wybrać ją będziecie mogli jak zwykle na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, adios muchachos.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Halo, to Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość. Spotkałem się z dzisiejszym niezłym gościem. Jest to JJ, popularnie zwany, a ma też podobno na imię Jacek Jędrzejak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No, JJ-a chyba nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać, ale i tak to zrobię. No, wiadomo, człowiek związany z Big Cycem, Czarno-Czarnymi, a także i z wieloma projektami w przeszłości. To do tego jeszcze sobie przejdziemy. Ja tak na początek tylko chciałem się ciebie zapytać, czy ktoś kiedyś w ogóle pomyślał faktycznie, że masz na imię JJ, jak się tak przedstawiałeś?
2: Nie, raczej wszyscy kojarzą mnie. Wiesz, czasami ludzie zapominają, jak mam na imię, jak się nazywam. To akurat tak czasami to działa, ale generalnie raczej nie myślą, że się nazywam JJ, tylko że to jest ksywa.
1: A wiesz co, bo ja jako dzieciak mały w latach 90. no to tak myślałem, że masz na imię, tak mówiąc szczerze.
2: No tak, wiesz co, no kilku JJ-ów już jest też w Polsce, bo i prezydent Poznania przedstawia się jako JJ.
1: Tak
2: i też,
1: jest.
2: I też film JJ gdzieś tam się pojawił z Borysem Szycem, także ci JJ-e krążą po świecie, no ale w kontekście Big Cyca to raczej ta ksywa kojarzona jest ze mną.
1: No tak, zdecydowanie. Ja dlatego myślałem, no bo mój ojciec też już słuchał Big Cyca w zasadzie od samego początku, więc mi trochę o tym też opowiadał oczywiście. Kto tam gra i o czym w ogóle śpiewa.
2: Śpiewa, bo to jest ciekawa tak. Historia właśnie dotycząca Big Cyca. Kto tak naprawdę śpiewa w Big Cycu? Ty mam nadzieję, tak. Wiesz, kto śpiewa, nie? Czy nie wiem? No,
1: Skiba chyba.
2: To jest właśnie ten haczyk. Ja czasami tak, się dziwię ludziom, bo się wszyscy pytają, tak jakby nas nigdy nie widzieli na scenie albo nie oglądali teledysku, że dokładnie wiadomo, kto ustami rusza, kto śpiewa i zawsze mi się wydawało, że to nie budzi żadnych wątpliwości, a jednak ludzie oglądają i słuchają muzyki nieuważnie. Ja wiem, że można się pomylić między McCartneyem a Lennonem, jeżeli ktoś Beatlesów nie oglądał na koncercie, bo oni grali mało koncertów i mniej też się pokazywali w telewizji, bo to były takie czasy. No ale tutaj to raczej nie budzi wątpliwości, ale jak widać, ludzie słuchają nieuważnie, ale to też zauważyłem, wiesz? Nie tylko nie słuchają uważnie muzyki, nie słuchają nieuważnie tekstów i kontekstów, bo czasami przeinaczają to, co my chcieliśmy do nich powiedzieć. Wydaje mi się, że to coś zupełnie innego. Ale to tak już jest chyba z słuchaczami muzyki. Czasami słuchasz jej uważnie. Ja staram się zawsze dogłębnie podchodzić do muzyki. Kupuję płyty winylowe. Ostatnio odświeżyłem tą pasję u siebie. I naprawdę analizuję i teksty, i grafiki, i same płyty. Już jako takie dzieła sztuki dla mnie. Natomiast dla niektórych ludzi muzyka to jest konfekcja. Po prostu coś tam wylatuje z głośnika, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. I ja myślę, że też trochę radio są winne temu, bo słucham tych rozgłośni różnych, ostatnio coraz rzadziej, ale jak gdzieś tam się natykam na tą muzykę, to tak mi się wydaje, jakby w świecie muzycznym krążyło tylko 100 kawałków, a te kilka milionów jest zupełnie nieodkrytych, fajnych rzeczy, ciekawych, interesujących. Ciągle ten Tatiana Turner, ciągle ten Bryan Adams, no i ten wszechobecny pop, który rzeczywiście jest taką muzyczną konfekcją. Ja ostatnio właśnie z chłopakami sobie rozmawiałem, bo też kupuję te winyle i odsłuchujemy też dużo starszych rzeczy i odkrywamy dużo starszych rzeczy z lat 70., 80. Ostatnio Stevena Stillsa kupiliśmy, płytę takiego gościa, który miał w Crosby, Stills, nasze.
1: Tak. Znane tercety, kwartety, tak.
2: Gdzieś tam Neila Younga i tak dalej. To wydaje mi się, że w tej muzyce było więcej radości, więcej takiego luzu, że po prostu co im tam ślina na język przyniosła, to sobie nagrywali, bo oni wydawali mnóstwo płyt. Mieli studia w domu i co tam im przyszło do głowy, to nagrywali. A teraz to jest wielka produkcja, wokaliści otoczeni są producentami i teraz z nadejściem tej sztucznej inteligencji to cały czas mam wrażenie, jakby to było tylko lekko korygowane, że to wszystko ten program chiński nagrywa, a producenci tylko coś tam dodają, coś tam odejmują, bo wszystko bardzo podobnie brzmi i to jest smutne, bo przestajemy odróżniać artystów i to jest straszne. Ja już dawno mówiłem, że jesteśmy świadkami upadku wielkich nazwisk i artystów i takiego grania zespołowego, bo kiedyś jak był Deep Purple, Led Zeppelin, U2, czy Beatlesi, czy wiele innych zespołów, to był jednak głos 4-5 facetów i każdy z nas miał, każdy z nich miał coś do powiedzenia, a teraz mamy artystę obudowanego producentami i tak do końca nie wiadomo, czy to, co śpiewa, to czy to on to myśli, czy ktoś mu to napisał. I wyczuwam, że czasami źle się w tym czuję, bo pytają mnie ludzie właśnie o te wszystkie konkursy Voice of Poland, czy o te takie Must Be the Music i różne inne telewizyjne show. Ja zawsze mówię, że ludzi śpiewających dobrze jest dużo, tylko trzeba znaleźć na siebie pomysł i czasami wytwórnia wtłacza takiego człowieka w jakiś pomysł kogoś innego i widać, że ten człowiek czuje się źle z tym. Człowiek jest rybą, a każą mu leżeć na plaży. To jest coś takiego, że jakby nie ma swojego własnego jakby języka i to mnie martwi, że ten artysta, który śpiewa, to nie do końca do mnie trafia i nie przekonuje mnie.
1: Wiesz co, no rzeczywiście czasem jak poczytałem sobie na przykład, kto przy jakimś tekście, nawet przy jednej zwrotce, kto uczestniczył, to się okazuje, że nagle jest 12 autorów i nie wiadomo, kto tam jakie słowa dodał na przykład, nie? A mówimy o jednej zwrotce, a co do całej piosenki, to już w ogóle jest zupełnie inna jazda.
2: Słynne banki muzyczne, gdzie po prostu korzystają z kompozycji, to się już tak porobiło, że kompozytorzy z różnych stron świata wrzucają do tych banków. Ja też zresztą miałem propozycję, żeby pisać do takiego banku, kiedyś firma Sony mi proponowała, żeby pisać do takiego banku, ale się chcieli dopisać do ZAX-a. Ja mówię, o nie panowie, dopiszę numer, to ja jestem autorem, a nie żeby potem czyjeś wnuki czerpały z mojej twórczości. Tak się nie zgodziłem się na to i nie wrzuciłem tego, ale wiem, że artyści korzystają i czerpią z tego. Różni twórcy właśnie skandynawscy, brytyjscy wrzucają do tego tygla swoje pomysły i się po prostu z tego wyciąga. To zresztą widać też nawet jak gdzieś tam oglądamy teledyski, które są podpisane, to tak jak mówisz, 5, 6, 7 twórców jest do tego dopisanych i nie wiadomo kto muzykę, kto tak. teksty, no ale ktoś decyduje o tym, że to ma jakoś tak wyglądać. No szkoda, bo tego zatracamy jako artyści swój własny język i jakiś tam jakiś głos, w którym coś tam zawsze mieliśmy do powiedzenia. Jakaś idea, którą próbowaliśmy zmieniać świat, chcieliśmy coś zrobić, a teraz właściwie chodzi tylko o to, żeby słuchaczom nie przeszkadzać. To mnie dobija po prostu.
1: Ten duch rock'n'rollowy cały czas gdzieś tam wibruje, to jest bardzo ważne, ale też dodaje na pewno to wam dużo energii, zwłaszcza że wy gracie bardzo dużo koncertów. No jesteście w kółko aktywni, bym tak powiedział, jako Big Cyc.
2: To prawda.
1: No bo koncerty tu, koncerty tam, duże festiwale, małe miejscowości. No, końca nie widać, można by powiedzieć. Prawda. To tylko dobrze i gratulować.
2: No, to jest część naszego życia. My zawsze lubiliśmy dużo grać. Teraz sobie dołożyliśmy jeszcze ten zestaw akustyczny. Mhm. To też jest fajne wyzwanie dla nas, bo gramy w teatrach, w domach kultury. Musieliśmy trochę przearanżować ten materiał. Musieliśmy nad nim trochę pomyśleć. To też nas aktywuje w jakiś sposób. No, bo to jest jednak granie na pudłach. Trzeba to zrobić inaczej, trzeba to zaśpiewać inaczej. Tych konceptów trochę jest. Ludzie też fajnie reagują i zdobyliśmy też dużo nowych fanów, bo no wiesz, jest dużo rówieśników albo nawet starszych od nas ludzi, którzy już do punkowego klubu nie pójdą, ale do teatru, do domu kultury, owszem, usiądą sobie w fotelu wygodnie z herbatką, z kawką, posłuchają, a chcą się bawić. Widać, że ich to kręci, że to jest powrót do ich młodości, że ich to cieszy, nas również to cieszy, więc zdobyliśmy takiego trochę takiego klienta troszkę leniwego, który by może na punkowy koncert nie poszedł, żeby nie zostać oblany piwem, ale już na koncert taki bardziej akustyczny, taki właśnie grzeczniejszy trochę, to już owszem. I fajnie, bo oni też dużo kupują gadżetów w naszym meczu i się interesują i winylami, i koszulki kupują. Także to jest dla nas miłe, bo to są starzy fani, którzy przeszli jakąś tam metamorfozę i chcą nas jeszcze posłuchać. No ale oprócz tego oczywiście latem dużo plenerów, dużo festiwali. W tym roku również bo i Cieszanów w tym roku zaliczamy po raz kolejny i też kilka takich mniejszych festiwali, także bardzo się tym cieszymy, bo no to jest fajna sprawa właśnie na tych dużych koncertach plenerowych też jednak dużo ludzi wraca do tej naszej twórczości, do starych kawałków. Też graliśmy taką trasę, gdzie ogrywaliśmy tylko pierwszą płytę, bo w ubiegłym roku wydaliśmy...
1: Tak, reedycję, 35-lecie, tak, z partyjnym pozdrowieniem, piękna rzecz.
2: I ona się okryła złotem, bo widzisz, to jest też coś takiego, ostatnio czytałem właśnie takie opracowanie, że te zyski z muzyki się podnoszą, a generuje to między innymi sprzedaż płyt winylowych, że troszeczkę się ludzie odwracają od kompaktów, od tego streamingu i tyle, ile sprzedaż kompaktów spadła, tyle wzrosła płyt winylowych na świecie. Ale też zauważam to w Polsce, że ludzie lubią mieć taki produkt premium. Ja sam należę do zbieraczy właśnie płyt winylowych i wiem, że mogę coś lubić i mogę już mieć to na płycie kompaktowej, ale jeżeli jest jakieś ekstra wydanie, to ja sobie to kupię. Ostatnio dorwałem taką płytę Rolling Stonesów Emotional Rescue. Ja kiedyś miałem wydaną przez Jugoton, płytę jugosłowiańską jeszcze wtedy, i mam ją w swojej kolekcji, ale ostatnio dorwałem jakieś pierwsze wydanie tej płyty na takim flumarku, gdzie ta płyta była dostępna z plakatem, z jakimś biletem na koncert, rozkładana ze sztywną obwolutą, ze świetną sztywną kopertą, no i oczywiście musiałem ją mieć. Nie było takiej ceny, która by mnie zmroziła. Musiałem ją mieć. I wielu zbieraczy, na przykład mimo, że płytę tą Bikcyca z partyjnym pozdrowieniem miało, i tak ją kupili, bo też to jest nowe wydanie, nowa reedycja, dodatkowo singiel.
1: No Lenin zmienił trochę, tam widzę kolorystykę też.
2: Na singlu zmienił kolorystykę, tak. I tam pojawiła się też piosenka Nocnego Kochanka, Wielka Miłość do Babci Klozetowej w wersji Nocnego Kochanka i Berlin Zachodni w wersji Kobranocki, czyli bonus, który też był jakimś tam haczykiem dla tych wszystkich fanów. I aż takiej sprzedaży się nie spodziewaliśmy, ale rzeczywiście osiągnęliśmy poziom złotej płyty i to nas bardzo cieszy. I w tym roku wznawiamy płytę
1: Niebieskie elektryką.
2: Tak, już jest przygotowana. Ja zresztą ostatnio na rolkach, bo też się bawię w rolki.
1: Tak, widziałem.
2: Na rolkach i na TikToku pokazywałem makietę, bo to jest bardzo ciekawe. Wiesz, niewiele osób to widzi, jak to wygląda technicznie, że ta makieta to jest taka też wielka rolka, w rulonie to przysyłają, ma makieta graficzna tej płyty. I to po prostu odwijam, wiesz, mi to też trudno poprawiać, bo takiego stołu w domu nie mam, musiałem na taras wyjść, cegłami to przytrzymać, bo wiatr wiał, wziąć lupę, bo wzrok już nie ten, że wiadomo, że dziadki, i sobie poprawiałem tam jakieś literówki, jakieś małe korekty robiłem, ale wielką frajdę mi to zrobiło, wielką przyjemność. Ta płyta też była na nowo wytłoczona. Firma przysłała mi płytę matkę, którą odsłuchiwałem sobie na gramofonie, tam jeszcze jakieś poprawki wprowadzałem. To jest fajny rytuał i poczułem się jak 30 lat temu, ale też, wiesz, dbamy o to, żeby to naprawdę była płyta z wypasem i taka płyta na te czasy, żeby ludzie mieli przyjemność, że kupując i wydając kasę, bo ona tania nie będzie, ale też bardzo droga nie, ale tania nie będzie, ale też, żeby ludzie dostali coś naprawdę ekstra. Także ta płyta Niebieskie elektryką w przygotowaniu i również będzie bonus w postaci singla i tam Doktor Misia z utworem Polacy i Renata Przemyk z utworem Nie ma tu nikogo. Będzie fajnie i chyba powoli dojrzewamy do tego, żeby wznawiać te nasze pierwsze płyty, przynajmniej te pierwszych 5-6 płyt i zrobić takiego dużego boksa, bo...
1: O, nie, to czas, byłoby super.
2: Czas nam się kończy już trochę, wszyscy już są po 60, czas nam się kończy, nie wiadomo.
1: Nie, tam się kończy, nie, rozkręca się.
2: Zostało do zamknięcia sklepiku i trzeba o takie rzeczy dbać. Myślę, że to jest fajne. I taki boks z 5-6 tymi najważniejszymi płytami Bigcysa byłby fajną pamiątką i jakimś takim fajnym gadżetem dla tych wszystkich, którzy lubią polską muzykę rockową. My w ogóle trochę nie doceniamy tych starych płyt. Ja ostatnio sobie właśnie i Republikę przesłuchałem, bo gdzieś tam miałem w starych brach, ale zaskoczę cię, bo przesłuchałem, że mi się bardzo podoba płyta zespołu Rezerwat, ta pierwsza. Trochę zapomniana kapela, Andrzej nie żyje, myśmy się też dobrze znali z nim, ale ta pierwsza płyta miała taki trochę nowofalowy sznyt, ona była trochę podobna do Spear of Destiny, nigdzie nie jest grana w radiu, a miała kilka przebojów, Obserwator na przykład taki kawałek. Ta pierwsza płyta była bardziej taka nowofalowa i naprawdę fajne kompozycje, fajne teksty i była bardzo świeża, ona trochę zalatywała Republiką, ale bym powiedział, że nie, że bardziej w stronę brytyjskiego, takiego brytyjskiej nowej fali szła, bo miała klawisze, syntezatorów dużo miała, ale też no świetne melodie, fajne teksty, trochę zapomniana płyta, więc starajmy się odkrywać, grzebmy trochę w tych starych płytach, jest taka też płyta zespołu Reportaż, ona kiedyś wyszła na winylu, wiesz, zapomniana kapela. Warto do niej wrócić, naprawdę.
1: Jeżeli chodzi o Rezerwat, to zespół w ogóle się ostatnio aktywuje w nowym składzie, więc to też będzie bardzo ciekawe i na pewno duża sentymentalna podróż. W tym roku widzę, że planują trochę tych koncertów.
2: No właśnie, to warto tutaj właśnie wrócić do ich starych płyt, bo są troszeczkę zapomniane, ale naprawdę to są fajne rzeczy, dobre rzeczy. Czy nawet odnalazłem ostatnio Zjednoczone Siły Natury Mech, takie dwie płyty, które sobie kupiłem jako nastolatek. Też fajnie to brzmi, to ciekawe to jest. Dużo fajnych piosenek, dużo fajnych tekstów. Trochę żeśmy o tej polskiej muzyce rockowej zapomnieli. Pamiętamy o Dżemie, wiadomo, klasyka, cały czas grają. Pamiętamy o TSA, ale było mnóstwo jeszcze fajnych kapel, takich jak Śmierć Kliniczna na przykład. Moim zdaniem świetny singiel, Nienormalny Świat. Spróbujmy jako fani rocka też poszukać różnych ciekawostek, takich perełek, bo dużo też tych zespołów wydawało tylko single, bo Tone Press był taki kiedyś swego czasu bardzo aktywny i wyławiał takie młode zespoły, które gdzieś tam potem przepadały, bo no nie było szansy, żeby nagrać dużą płytę, ale 2-3 single, ale to jest ciekawe rzeczy to są.
1: Jeszcze oczywiście no, muszę poruszyć tutaj zagadnienie czarno-czarnych. Wiem, że zespół jest nieaktywny i chyba wygląda na to, że aktywny już nie będzie. No bo sytuacja wygląda tak, że Jarek Janiszewski no, zachorował dość poważnie, ale możemy też przy okazji naświetlić trochę sytuację, w sensie takim, żeby, nie wiem, uświadomić ludzi, nie wiem, ewentualnie można zachęcić do pomocy. Nie wiem, co da się zrobić w takiej sytuacji. Może ty powiesz właśnie.
2: Właśnie, no próbujemy mu pomagać, Jarkowi. Jarek jest poważnie chory, ma zapalenie mięśnia twarzowego i na razie mu się to nie odwraca, więc nie bardzo może śpiewać, nie bardzo może funkcjonować. Wiesz, on to już ujawnił, więc to nie będzie żadna tajemnica, jeżeli powiem, że na razie o śpiewaniu nie ma mowy. No może...
1: No, na profilu czarno-czarnych nawet poszła ta informacja.
2: Tak, że może rok, może półtora roku. My jeszcze poczekamy, bo też nie chcemy jakoś mu odbierać nadziei, brać nowego wokalistę, z którym będziemy grali. My czekamy na Jarka. Tak samo czeka zespół Bielizna na Jarka, bo też chcą grać, też nagrali płytę, mają propozycje koncertów. Wiem, że próbują z innym wokalistą. My staramy się Jarka wspomagać finansowo, chcemy zrobić koncert na Jarka. Jarek też ma swoje konto w takiej fundacji, tylko widzisz, teraz nie pamiętam, jak się nazywa ta fundacja, pomocy właśnie artystom. Tam ma swój numer konta, gdzie można wpłacać pieniądze, jeżeli by ktoś miał ochotę. My jak do tej pory przekazaliśmy kwotę ze sprzedaży płyt, bo teraz sprzedajemy trochę płyt czarno-czarnych, bo i płyta koncertowa się ukazała, reedycja i to wszystko po prostu, co z tych płyt zarabiamy, to my w ogóle nie bierzemy nic, wszystko wysyłamy Jarkowi. Będziemy się starali też zrobić jakiś koncert, no i tak na bieżąco się dowiadujemy też o jego zdrowie. Dopingujemy go, co będzie potrzeba, to będziemy próbowali załatwiać czy pomagać w rehabilitacji. No ale na razie to jest trochę lepiej, ale jeszcze dużo czasu minie, zanim Jarek się doprowadzi do, myślę, do takiego stanu, że mógłby zaśpiewać ewentualnie. Natomiast cały czas wszyscy trzymamy kciuki i liczymy na to, że to się uda. Ale jeżeli chcielibyście wspomagać Jarka i finansowo, i mentalnie, no to musiałbym znaleźć...
1: No to na pewno też łatwo znaleźć, bo na pewno wystarczy też wejść, chociażby na profil Czarno-Czarnych, tam na pewno też jest informacja.
2: No właśnie.
1: Myślę, że płytę można kupić też, to
2: płytę,
1: też
2: tak, na pewno... Płytę Czarno-Czarnych można kupić w naszym sklepiku i dochód z tej płyty będzie na pewno, całość będzie przekazana dla Jarka, także staramy się tutaj wiesz, na jakoś wspomagać, no wiadomo, że sytuacja jest nieciekawa, no ale każdego z nas to może spotkać, dlatego się bardzo martwimy. Byliśmy u Jarka, odwiedzaliśmy go, rozmawialiśmy z nim. Jest w dobrej formie mentalnej, takiej psychicznej i myślę, że to też mu pomoże dojść do zdrowia.
1: Oczywiście trzymamy kciuki bardzo mocno, żeby tu wszystko się ułożyło tak, jak trzeba. Jeszcze jeden temat na koniec, zupełnie, bo w tym roku też minęło 30 lat, chyba od waszego, mi się wydaje tak przynajmniej, najbardziej przełomowego i najbardziej znaczącego karierowo singla, czyli Makumba, bo to tak, jest coś, tak, co śpiewała cała Polska, tak, nawet nie wiedząc, kto to jest Big Cyc, no tak. Znałem takie przypadki, że po prostu śpiewana była Makumba.
2: 30-lecie Makumby, utwór bardzo kontrowersyjny, jak się okazało, co nas tak też zaskoczyło.
1: Napiętnujący pewne zachowania oczywiście.
2: Tak, no to trochę był numer na tamte czasy, bo może jest właśnie niezrozumiały teraz, bo nie dalej jak 2 czy 3 lata temu była wielka afera wokół Makumby.
1: Tak, pamiętam.
2: Ponieważ kolega, który prowadzi szkołę muzyczną w Republice Środkowoafrykańskiej, to jest ważne, to nie jest RPA, tylko Republika Środkowoafrykańska, jeden z najbiedniejszych regionów świata, prowadzi tam szkołę muzyczną i ma uczniów stamtąd i oni sobie zrobili nową wersję Makumby, zapytali nas o to, czy mogą, zgodziliśmy się, oni sami napisali tekst. To jest szkoła prowadzona przez misjonarzy, ale naprawdę jest wielu świetnych muzyków, bo to są muzycy po akademii w Katowicach głównie i wychowali naprawdę grupę świetnych młodych artystów, których tu przywieźli zresztą do Polski. Myśmy z nimi mieli próbę i sobie taki jam session z nimi zrobić, to byli chłopaki po 12 lat. Po 11, po 12 lat już naprawdę już zaczynają fajnie grać. No i się zrobiła wielka afera, że to neokolonializm, że biali ludzie tutaj, że pokazują, że to oni, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy... Ja ostatnio byłem w Kenii, wiesz, 3 tygodnie temu wróciłem z Kenii. Ja jestem przerażony tą biedą, bo to jest kraj większy od Polski. Ja przerażony jestem tym biedą, ubóstwem, tym jak tam wygląda i korupcją wszechobecną, że naprawdę... To nie ma nic do rzeczy. Ta gadka o neokolonializmie, o tym, że my się tam wywyższamy, to naprawdę nie ma nic do rzeczy, bo my chcemy, czy ja chcę też tym ludziom pomagać. I będąc tam, kurczę, no dawałem sowite napiwki kierowcom, kelnerom, bo chcę sprawić, żeby mieli lepsze życie, bo oni żyją za kilkaset dolarów miesięcznie, czy nawet tego nie ma czasami. I dajmy im też żyć i dajmy im jakiegoś kopa na start. I tak jak nam opowiadał ten kolega, który prowadzi tą szkołę, szedł sobie przez dżunglę i facet, chłopak, grał 2 takimi wystruganymi gałązkami, pałeczkami, grał na jakimś takim przewróconym drzewie i on mówi, tak grał, że mówi, on od razu go zabrał do tej szkoły, bo taki miał poczucie rytmu i widział, że z niego coś będzie. I to był ten perkusista, który przyjechał. On po 1,5 roku jakiegoś grania na perkusji i nauki gra prawie profesjonalnie. On ma 12 lat. A jest 12 synem, czy tam 12 dzieckiem jakiegoś tam młynarza, który ma wóz konny i tam nawet sam nie jest młynarzem, tylko wozi tę mąkę gdzieś tam i te wszystkie dzieci tam pracują i on też był 12 dzieckiem i też by nosił worki, a dzięki temu może będzie grał kiedyś, może przyjedzie do Europy, może zrobi zespół, dlatego naprawdę warto pomagać. I tam się zrobiła taka afera wokół tej Makumby, że to neokolonializm, że to niepoprawne politycznie, że trochę mi się odechciało, ale ja też tych ludzi rozumiem, bo to są trochę inne czasy i trochę inaczej na to patrzymy. Wtedy to były lata 90. Ludzi czarnoskórych było mało w Polsce i też nie byli zbyt przychylnie traktowani. Zresztą
1: dostaliśmy... No dzisiaj też bywa, że są nieprzychylnie traktowani
2: właśnie,
1: u nas,
2: No właśnie. I my też dostaliśmy nagrodę wtedy Towarzystwa Afrykańskiego. Tam Kalabasz, taki nasz kumpel, był tym przewodniczącym. Zresztą on potem z nami występował. On też nie żyje, bo zginął tragicznie w Egipcie. Daniel Owarę, świetny gościu w ogóle, świetny człowiek. I właśnie on też mówi, żeby się tym nie przejmować, że to oni nie czują tej mentalności. On się urodził w Ganie i on wie, o co chodzi. Że to nie jest tak i on nam był bardzo wdzięczny, jemu to się bardzo podobało, że my ocieplamy ich wizerunek, że my dajemy im szansę tutaj. No i ta nieszczęsna Makumba rzeczywiście leciała w radiu, ona nawet dostała nagrodę za utwór, który jest najczęściej grany w radiu w roku 96.
1: To jest tak było.
2: Tak, to jest taki playbox dostaliśmy. Mhm. No teraz ten utwór jest skazany na banicję, bo nigdzie nie chcą grać i nawet gdzieś tam w telewizji mówią, o nie, Makumbę to nie, bo niewygodne. Ja mówię, o Boże, no gdybyśmy śpiewali coś, no ja nie wiem, no to kręcimy pornola, to rozumiem, że to może na telewizję nie pasuje, ale Makumba, no ale dobra, no ja już niech tak, wszyscy są tacy teraz poprawni politycznie, że niedługo nic nie będzie można powiedzieć, dlatego się wszyscy z tych piosenek politycznych wycofują, z jakichś komentarzy takich ostrych, bo się boją, że nie będą grani. No nie będziesz grany, to nie będziesz grany, ale masz coś do powiedzenia. Ja tam uważam, że pewne rzeczy, które ci leżą na wątrobie, trzeba wywalić i koniec, bo nie będziesz autentyczny. No ale ta Makumba rzeczywiście dała nam drugie życie i ta płyta też dobrze się sprzedała. Ona prawie chyba 1 200 000 kaset się sprzedało, bo tam jeszcze była Szaza, Moja Miłość, też dany kawałek. Co tam jeszcze było? Kręcimy Pornola też było na tej płycie. Także dużo hitów, które gramy do dzisiaj na koncertach. No i tak sobie świętujemy tą Makumbę. My gramy ten kawałek na koncercie. To jest jeden z ostatnich utworów. I nawet jak wszyscy udają, że to nie jest poprawne politycznie, to i tak się świetnie bawią. Więc
1: z pewnością, że
2: czasami to gadanie to jest takie trochę na wyrost, a ludzkość i tak wie swoje.
1: Tak jest.
2: I niech tak będzie.
1: Tak. I nie cenzurujmy też dobrej zabawy, zwłaszcza w dobrej wierze oczywiście.
2: No właśnie, bo nikt tutaj żadnych żadnych politycznych manifestów specjalnie nie wznosi. I niech to będzie dobra zabawa i przyjemny kawałek, pozytywny. Myślę, że też trochę zmienił świat i nasze patrzenie na ludzi pochodzących z Afryki. Bo naprawdę, no ja miałem kontakt z czarną Afryką, bo nie tylko Kenia, bo i w Mozambiku, i w Suazji, ja wiem, jak to tam wygląda, więc jak ktoś nie był, to niech się nie odzywa.
1: Otóż to, dokładnie, stara, dobra zasada. Wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: W Rock Radio. Niezłym gościem Rock Radia był dzisiaj Jacek Jędrzejak, zwany też JJ-em. O właśnie, a propos JJ-ów słynnych, to jeszcze mi wskoczył JJ Okocha.
2: O, to jest go znam.
1: Wspaniały piłkarz.
2: Tak, wspaniały piłkarz, grał też w wielu francuskich klubach.
1: Wielkie dzięki raz jeszcze za
2: bardzo
1: tę
2: dziękuję.
1: Rozmowę.
2: Dzięki.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W studiu skład jest następujący. Jest dwóch imienników.
2: Tak jest.
1: No, ja nazywam się Kuba Kaleta.
2: A ja się nazywam Jakub Pruski. O kurde.
1: Co?
2: Jakub powiedział. No
1: właśnie.
2: Kuba.
1: No właśnie.
2: Się nie zgodziło.
1: A czy ty jesteś bardziej Jakub, czy bardziej Kuba?
2: Kuba.
1: Kuba. A dlaczego jest Jakub wszędzie w internecie o tobie?
2: Bo jestem taki oficjalny niby, nie?
1: Okej, rozumiem. Ale powiem ci, dobra, zaraz do tego przejdziemy, bo najpierw w ogóle trzeba zachować tutaj, wiesz, zasady etykiety.
2: Tak jest.
1: Albo netykiety, jakby nas ktoś słuchał w internecie. A nie, bo ty jesteś za młody, to nie jest netykieta.
2: To wiem, co to tak? jest, załapałem.
1: Dobrze, okej, to,
2: jest. Okay, to
1: tak. przepraszam.
2: Kontekstu.
1: Czyli ageism zrobiłem tutaj tak zwany.
2: No, delikatny, ale nie obrażam się.
1: No to fajnie, dobrze, to się cieszę. Nie ma to jak zacząć od fopa rozmowę. Jakub Vel Kuba Pruski, Kuba Pruski jest aktorem, którego życie z filmów takich jak Prawdziwy Ból, Przez Ciebie po Tobie, z serialu Zachowaj Spokój, no ale Kuba jest również, a może przede wszystkim, aktorem warszawskiego Teatru Ateneum.
2: Wszystko to jest prawda.
1: Cieszę się, że nie podaję tutaj fake newsów. Dobrze, netykieta. O co chodziło z tą netykietą? Wiesz co, dlatego, że tak, jak obliczyłem, dzieli nas 13 lat różnicy.
2: No, to nie dużo tak bardzo.
1: No, tak, natomiast jeżeli mówimy o takim czasookresie, spotkałem się z takim określeniem kiedyś, o takim okresie po prostu, z punktu widzenia rozwoju internetu, to jest bardzo długi okres.
2: A no, bardzo możliwe.
1: I kiedy ja byłem małym, kiedy ja byłem w twoim wieku, to funkcjonowało takie właśnie określenie jak netykieta, czyli po prostu taki internetowy savoir-vivre. I to był taki żarcik sytuacyjny, który nawiązywał do tego, że być może część słuchaczy nas słucha teraz właśnie w podcaście. I no, podcast znajduje się w internecie, jest włożony do internetu i w związku z tym tam jest netykieta. Chociaż właśnie netykieta to jest takie zabawne słowo, które dość szybko się zdezaktualizowało. I teraz słowa netykieta mam wrażenie, że używa się tak ironicznie, tak wiesz, postironicznie, nawiązując do takich terminów, które kiedyś były, no nie wiem, jakieś takie młodzieżowe, ale bardzo szybko okazało się, że ich tak naprawdę nikt nie używa.
2: No tak, tak, to jest na potwierdzenie tego, co mówisz. Ja się pierwszy raz teraz spotkałem w ogóle z tym słowem, nie?
1: Rock Radio uczy i bawi.
2: Dokładnie.
1: No to proszę bardzo, takich być może terminów tutaj padnie więcej, a być może nie, dlatego że w naszej rozmowie na pewno zajrzymy sobie, i to nie raz do Teatru Ateneum, ale zajrzymy sobie również na duży ekran. No, wyobraź sobie. Dobrze, my się tutaj spotkaliśmy. O, to teraz jeszcze jedna będzie dygresja. My zaraz zaczniemy rozmawiać.
2: Boję się o to.
1: A, fajnie. Znaczy w sumie to już zaczęliśmy rozmawiać, ale zaraz przejdziemy do tak zwanej właściwej części naszej rozmowy. To powiem ci, że na przykład jak rozmawiałem tutaj z kilkoma stand-uperami, to zauważyłem taki pewien trend właśnie wśród komików, że oni, kiedy zaczynali swoje kariery, to występowali pod swoimi imionami zdrobnionymi, czyli na przykład był Antek Syrek Dąbrowski. A kiedy gadałem z nim w studiu jakiś czas temu, no to już on raczej występował jako Antoni Syrek Dąbrowski. I jeszcze jest paru innych stand-uperów, z którymi też gadałem, a których w tym momencie sobie nie potrafię przypomnieć, którzy też występowali na początku jako Tomek, jako, wiesz, jako, nie wiem, Radek na przykład, tak?
2: Ale później pytałeś ich dlaczego, tak?
1: Tak, pytałem ich dlaczego i jeden z nich mi powiedział, a, z Jakubem Poczętym też gadałem, który na początku był chyba jak Kuba Poczęty bardziej, tak siebie, że tak powiem, wiesz, określał. Pod takimi personaliami występował i właśnie Jakub Poczęty, z którym rozmowę możecie posłuchać na rockradio.pl, wyjaśnił mi, że to chodzi o to, żeby zachować taką spójność, dlatego że jeżeli ktoś wyszukuje ciebie w Google'u albo, nie wiem, na Facebooku, albo na Instagramie, no to to, że jedna osoba funkcjonuje pod dwoma różnymi tak jakby imionami, raczej pod dwoma różnymi wersjami imion, może po prostu wprowadzić albo internautę, kolejne słowo, którego nikt nie używa, w błąd, albo może też sprawić, że no, że na przykład nie natrafisz na wszystkie, wiesz, kanały, w których się udziela dany, w tym wypadku, komik, tak? Czyli po prostu chodzi o to, żeby nie wprowadzać dwóch różnych nazw, w tym wypadku imienia i nazwiska danego komika, żeby łatwiej było tego komika wyszukać w internecie.
2: Czyli ja już spartoliłem swoją karierę, bo się teraz określiłem jako Kuba, funkcjonuję jako Jakub.
1: Ale wiesz co, to znaczy...
2: I już jest pewna niezgodność.
1: No tak, ale z drugiej strony, z tego co kojarzę, to ty wszędzie w internecie jesteś podpisywany jako Jakub.
2: Tak.
1: No właśnie.
2: Bo tak się podaje.
1: No, no właśnie. No, a ja na przykład...
2: Tak mnie nazwali rodzice. Co mam zrobić?
1: A ja na przykład w rozmowach prywatnie, znaczy w ogóle tak naprawdę i na antenie, w radiu jestem, przedstawiam się jako Kuba, chociaż ja lubię swoją, naszą, pełną, wiesz, oficjalną wersję naszego imienia. Ale jednocześnie na przykład na Facebooku i na Instagramie, na tych swoich tak zwanych służbowych kanałach jestem jako Jakub, a swój prywatny profil na Facebooku mam jako Kuba, więc...
2: Ale wiesz, że jest też Kuba jako imię, oddzielnie?
1: To jest w ogóle dla mnie jakiś dziwny wynalazek.
2: No,
1: nie
2: jest.
1: Uważasz? Nie
2: jest.
1: Uważasz?
2: Możesz mieć w dowodzie Kuba.
1: No dobrze. Imię. To na tej samej zasadzie możesz mieć w dowodzie również na przykład Władek, a nie Władysław.
2: No właśnie... A tego nie wiem, możesz?
1: Nie, nie możesz, no ale na zasadzie analogii chciałem powiedzieć, jak
2: że dziwny wynalazek.
1: No jest to absurdalne moim zdaniem.
2: No może troszkę tak, bo na pewno pierwszy był Jakub.
1: No jasne, że tak.
2: Zdecydowanie, więc faktycznie, faktycznie.
1: Dobrze, to już w takim razie się nagadaliśmy na tematy niezwiązane z teatrem, a chciałem teraz, żebyśmy...
2: Poważnie porozmawiali.
1: No tak, bo to jest poważna publicystyka.
2: No.
1: Spotykamy się tutaj w związku ze spektaklem, w którym można ciebie oglądać na deskach Warszawskiego Teatru Ateneum od 23 listopada, bo wtedy swoją premierę miał spektakl Pułapka na myszy. Reżyseruje go Artur Tyszkiewicz, a w rolach, znaczy w obsadzie może tak, bo czy w rolach głównych, która rola jest główniejsza, a która jest mniej główna, to tego nie jestem w stanie powiedzieć.
2: Ciężko powiedzieć.
1: No to powiedz po prostu, powiedzmy tak, jakby bardziej ogólnie, że w obsadzie znajdują się m.in. Magdalena Zawadzka, Milena Suszyńska, Magdalena Szejbal, Krystian Pesta, no i również ty jesteś tam.
2: Zgadza się.
1: I Pułapka na myszy to jest spektakl, który powstał na podstawie tekstu klasycznego kryminalnego opowiadania autorstwa Agaty Christie. Spektakl Pułapka na myszy, jak i to opowiadanie, traktują o tym, że w zasypanym śniegiem angielskim pensjonacie dochodzi do morderstwa, no i wszystko wskazuje na to, że zabójcą jest któryś z gości.
2: Tak.
1: Wszystko
2: tak,
1: się zgadza.
2: Tak. Mało tego, no. Jest to spektakl, sztuka, najdłużej grana nieprzerwanie na West Endzie. Chyba tam już ponad 70 lat. Tylko wiadomo, obsada się zmienia, bo niestety pewnie już część z tej pierwotnej umarła, ale cały czas po prostu to jest ten sam spektakl, tylko są zmieniani aktorzy i jest to pewnego rodzaju fenomen.
1: Warto też dodać, że do tego fenomenu, mam wrażenie, przyczynia się fakt, że Pułapka na myszy jest spektaklem kryminalnym.
2: Tak, to się rzadko zdarza na deskach teatru, żeby grać taki stricte gatunek właśnie kryminału, nie?
1: No i w związku z tym mam do ciebie pytanie, jak ci się gra kryminał?
2: Bardzo fajnie, super. To znaczy ja miałem już jakieś zetknięcie się z kryminałem, chociażby w serialu, o którym mówiłeś, Zachowaj spokój, czy w jakichś innych moich tam mniejszych epizodach kamerowych, nazwijmy to, ale na scenie zdecydowanie pierwszy raz. I to jest

0: widzę, to jest to super, tylko to nie jest efekt dla efektu, żeby tutaj jak najwięcej dziwactw zrobić i żeby widz już w ogóle stracił głowę i nie wiedział kompletnie, co się dzieje, tylko to wszystko wpisuje się, prawda, w te akcje, w tę logikę tego świata stworzonego, napisanego przez Agatę Christie, ale żeby celowo po prostu właśnie zastawiać tę pułapkę właśnie, nomen omen, na widza. I to się chyba udaje, chyba widzowie w to wchodzą, bo jednymi z fajniejszych recenzji, przynajmniej według mnie, jakie słyszymy, jest właśnie to, jak przychodzą ludzie do nas po spektaklu i opowiadają o tym, jak to w przerwie zastanawiali się i gorąco dyskutowali między sobą, kto zabił i właściwie co osoba, to inne typy były. Więc to jest super, no chyba o to przede wszystkim chodzi w kryminale.
1: Czyli pułapka na myszy w wydaniu teatralnym to jest taka trochę zabawa kliszami?
0: Tak, w naszym wydaniu troszeczkę tak, ale nie zapominajmy o tym, że jest w tym tekście również dramat. Również dramat tych postaci. I to dla mnie też tak osobiście, już w ogóle trochę prywatnie, dla mnie jako Kuby Pruskiego w tym zawodzie, to jest bardzo ważne, że nieważne w jaką formę wchodzimy, w jakim kontekście się obracamy, szukać zawsze ludzi pod tym wszystkim. I nawet jeżeli jedziemy kryminał, nawet jeżeli jedziemy w ten kryminał na grubo, już mówiąc kolokwialnie, to pamiętać o tym, że to są ludzie i skądś się te zachowania u nich wzięły. I wydaje mi się, że my szukamy tej głębi w naszym spektaklu i gdzieś w pewnych momentach każdy z nas się do niej dokopuje.
1: Kolejnym takim dość specyficznym, charakterystycznym przymiotem w ogóle, ale trudne słowa tutaj, cechą spektaklu Pułapka na myszy jest to, że ten oryginał literacki pochodzi z roku 1948, czyli ma już lat 70 ponad na karku. W związku z tym powiedz mi, jak ci się gra do tak starego tekstu?
0: Fajnie. Ja już się mierzyłem, wiesz, bo to jest, kurczę, tak, że to nie jest klasyka.
1: Nie jest to Szekspir.
0: Tak, to jest mimo wszystko klasyfikowane jako proza współczesna, ale jednakowoż no nie jest to język też i takie obyczaje naszego świata, w którym się teraz obracamy. Trzeba było na pewno zrobić pewien research. Trzeba było troszeczkę poczytać o tym, jakie były zwyczaje, troszeczkę pooglądać, troszeczkę podpatrzeć gdzieś coś. Natomiast, no kurczę, po to się też jest aktorem, żeby właśnie szukać czegoś daleko, żeby przeżywać coś, czego w życiu nie byłbym w stanie przeżyć, żeby znaleźć się w określonych czasach, które już bezpowrotnie minęły. I fantastyczne to jest, no super zabawa. Ale zastanawialiśmy się też, znaczy reżyser zastanawiał się, czy by nie przenieść tego do współczesności, bo czemu nie? Tylko że pytanie brzmi po co i co byśmy tym uzyskali? To znaczy, czy widz nie jest w stanie odnaleźć w historii sprzed 70 lat odniesienia do teraźniejszości? Czy świat się aż tak bardzo zmienił? No nie. A z punktu widzenia logicznego wiele byśmy stracili, bo po pierwsze w obecnych czasach raczej niemożliwe by było takie odcięcie tego pensjonatu przez zimę, bo mamy telefony, mamy internet i to wszystko. I jakby poszperać więcej, to dużo takich nielogiczności by się znalazło. Więc zostaliśmy w tych czasach i no jak mnie pytasz, jak się w tym czuję, to czuję się bardzo fajnie.
1: No to powiedzmy jeszcze kilka słów na temat roli, którą grasz w Pułapce na myszy, bo ty wcielasz się tam w postać Christophera.
0: Christophera Rena, tak, zgadza się, młodego architekta.
1: I co on tam robi, ten Christopher?
0: Miesza. Miesza. Wiesz, on chyba sam nie wie, co robi. Mhm. Szczerze ci powiem, nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, co on tam robi i kim on jest dokładnie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do jego postaci, do niego. On nie wie. On nie wie i on sam siebie poszukuje, on się miota, on jest jak taki ptaszek w klatce, bardzo kolorowy ptaszek, który właściwie nie wie, czy on chce się z tej klatki wydostać, czy nie, i wykonuje takie nieskoordynowane ruchy, które też mogą wkurzać tych ludzi na zewnątrz, bo one hałasują, one są jakieś niewygodne. No i tak.
1: W studiu cały czas jedno imię, dwa nazwiska. Kuba Pruski i Kuba Kaleta.
0: Tak jest, jeszcze nie wyszedłem.
1: Nie, jeszcze nie, ale to jesteś blisko już? Czy?
0: Nie.
1: Dobrze,
0: nie,
1: aha, myślałem, że
0: zabrzmiało to tak faktycznie, no właśnie, jakbym już miał dosyć.
1: Jakby to była rozmowa, nie wiem, czy ty kojarzysz, o właśnie,

0: A propos rzeczy, ja nie robię tego intencjonalnie, tylko teraz mi wpadło do głowy. A propos takich starych rzeczy z internetu, to ja nie wiem, czy ty kojarzysz taką sławną, niesławną rozmowę Wojciecha Waglewskiego. Taki wywiad, który on po prostu przerwał, dlatego że dziennikarka była totalnie nieprzygotowana. Ja sobie od czasu do czasu wracam do tej rozmowy. Ona jest w internecie, tam od kilkunastu lat dostępna na YouTubie i to jest największy mój koszmar, o. To jest sytuacja, w której kiedybym się znalazł, to byłby mój największy koszmar.
1: Jako dziennikarz.
0: Jako dziennikarz, tak. Chodzi o to, że pewna dziennikarka, która, jak sprawdziłem w internecie, to już nie żyje, robi rozmowę z liderem zespołu WW, z Wojciechem Waglewskim,
1: tak? To wiem.
0: Ale to ja mówię do słuchaczy, którzy mogą nie wiedzieć. To...
1: Dobrze, dobrze.
0: Drodzy słuchacze, liderem WW jest Wojciech Waglewski. Już.
1: Okej. Okay.
0: No. No i jest po prostu kompletnie nieprzygotowana. To znaczy, widać, że totalnie nie wie, z kim ma do czynienia. Mm-hmm. To też nie chodzi o to, żeby... Bo ja też nie lubię, też mnie drażni takie czołobitne prowadzenie rozmowy, wiesz, z pozycji na kolanach, jeśli chodzi o, wiesz, zwłaszcza o rozmowę z jakimiś tam zasłużonymi, wiesz, postaciami, nie wiem, czy to dla sztuki, czy w ogóle, tak? To tego nie lubię i staram się...
1: No, wszyscy jesteśmy ludźmi, koniec końców.
0: Tak, natomiast mam wrażenie, że niektórym dziennikarzom się udziela to, że, wiesz, tutaj przyjdzie, no nie wiem kto, Janusz Gajos, powiedzmy, tak? Tak jakby nigdy nie miałem okazji rozmawiać z Januszem Gajosem, ale to niech to będzie, wiesz, postać takiego wielkiego aktora z ogromnym dorobkiem, no nie? I wiem, że część moich kolegów i koleżanek po fachu by powiedziała, że no tutaj ze mną jest w studiu, jest wybitny aktor, po prostu symbol, coś tam. Myślę sobie, no okej, no dobra, tak, ale no mnie to po prostu drażni.
1: Wszyscy takie to wiedzą, podejście. Chcą posłuchać człowieka,
0: a nie wybitnego
1: aktora.
0: Tak, ale mam wrażenie, że niektórzy właśnie chcą w ten sposób, niektórzy dziennikarze chcą, nie wiem, polukrować, jakoś tak wprowadzić, wiesz, w dobry humor, taką post, no nieważne.
1: No ale zgadzasz się z tym, że on wyszedł z tego wywiadu?
0: Czy
1: rozumiesz go?
0: Wiesz co, i tak i nie, dlatego że tak. W pewnym momencie tego wywiadu ta dziennikarka mówi, że zaczyna się tłumaczyć po którymś tam kolejnym takim idiotycznym pytaniu, że to kolega mi przygotował złe pytania, coś tam zaczyna mówić, że ona tak w zasadzie na zastępstwo jest, to z pamięci oczywiście odtwarzam, tak, bo ja dość dawno nie słuchałem tej rozmowy i on w pewnym momencie mówi, że wie pani co, no przerwijmy już, jakby zakończmy na tym, no i po prostu kończy się, że tak powiem, nagranie. I teraz tak, pytanie brzmi, czy on dobrze zrobił. Wiesz co? Ja chyba na jego miejscu bym się wykazał mimo wszystko pewną dozą cierpliwości. To znaczy bym powiedział, tak sobie myślę, tak? Jasne, że jesteśmy tylko ludźmi, mógł mieć na przykład gorszy dzień, prawda?
1: Tak.
0: Podejrzewam, że Wojciech Waglewski udzielał w swoim życiu setek wywiadów. No i to jest po prostu kolejna jakaś tam sytuacja, w której, wiesz, no trzeba to odbębnić, tak? I nie wiem, mi się spieszę na próbę na przykład, czy do studia, na nagranie. Natomiast gdybym, abstrahując od tego wszystkiego, gdybym ja był, powiedzmy, znanym muzykiem, to bym powiedział, że tak, okej, dobra, to proszę teraz spauzować dyktafon. I poza nagraniem bym powiedział, że no widzę, że jest pani nieprzygotowana, ale też rozumiem, że potrzebuje pani mieć parę okrągłych zdań do jakiegoś tam, do wywiadu, tak? Nie wiem, czy to do radia, do gazety, gdziekolwiek. To do radia było chyba, do radia Koszalin, z tego co kojarzę. W związku z tym umówmy się, o co mnie pani chce zapytać, tak? A raczej co pani chce ode mnie usłyszeć? I zróbmy to tak, żeby po prostu, no jakby ja już widzę, że pani jest nieprzygotowana do tej rozmowy, więc, więc zróbmy tak, żeby to było jak najmniej bolesne i tyle, tak? Co by się chciała pani ode mnie dowiedzieć i w tym momencie, wiesz, zróbmy tak, żeby była jasna sytuacja. O.
1: Tak. Wiesz, tak ciężko mi się odnieść do tego, ale byłem ciekawy, jak ty to widzisz jako właśnie dziennikarz.
0: Natomiast na miejscu, wiesz, tej pani, no ciężko mi znaleźć słowa usprawiedliwienia dla niej. Mhm. Można być, jasne, mnie się też zdarzało być nie do końca przygotowanym do rozmowy, zwłaszcza będąc reporterem. Reporter, wiesz, jeździ po mieście i wiesz, wpada dosłownie na chwilę, żeby zebrać jakieś tam, wiesz, do setki okrągłe zdanie
1: sam
0: i potem leci dalej. Tak, dokładnie tak. I to rozumiem. Być może ta pani miała w tego dnia mnóstwo innych rzeczy na głowie na przykład, prawda? Może leciała na dwie kolejne rozmowy. Nie mam pojęcia. Natomiast, no, kurczę, w dobie internetu, a to już była doba internetu, w sensie, że już można było sobie w Google znaleźć jakieś podstawowe informacje, no to myślę, że każdy dziennikarz jest w stanie wymyślić po prostu trzy pytania, takie, wiesz, takie trzy pytania,
1: takie
0: poprawne.
1: Nawet dosyć ogólne.
0: nawet takie niezgrane, bym powiedział, tak? No nie wiem, o nowej płycie, o tym, gdzie teraz będzie grać, jakie koncerty i tak dalej, no nie? A wiesz, ona na przykład pyta już, to jest z głowy teraz mówię, ona zaczyna od tego, że on odszedł z zespołu WW. On mówi, no ale zespół WW to ja, bo to jest mój zespół, tak? No wiesz, absurdalne pytanie, tak?
1: Wiesz co? Ja z mojej pozycji, w jakiej jestem, czyli młodego chłopaka, który dopiero wchodzi w ten zawód i całkowitego żółtodzioba, z którym ktoś czasami chce porozmawiać i jest to dla mnie zaszczyt, no to w życiu bym się tak nie zachował. I mimo tego, że faktycznie te pytania były lekko idiotyczne i nieprofesjonalne, to jakoś bym na nie odpowiedział. W jakiś sposób przekierowałbym je na to, co ja mogę od siebie powiedzieć, co chcę powiedzieć i odpowiedziałbym może nie do końca na to pytanie, ale coś bym tam odpowiedział. Natomiast ja pana Waglewskiego w tej sytuacji całkowicie rozumiem chyba, bo zwłaszcza jeżeli to nie było na żywo, on jej nie zrobił wstydu publicznego, tylko w cztery oczy się z nią, że tak powiem, rozliczył, powiedział, co o tym sądzi i też patrząc z perspektywy jego dorobku i jego persony, i nie mówię tutaj, że niektórym osobom można więcej, a innym mniej, ale jednak no jest coś takiego, że się już zrobiło sporo i to pani chce ze mną rozmawiać. I ja tu przychodzę, żeby z panią porozmawiać, bo pani mnie zaprosiła i no to wtedy gdzieś mam to zrozumienie dla niego.
0: My sobie odsłuchaliśmy wspólnie z Kubą właśnie tej rozmowy i ja po raz kolejny, mimo tego, że ja już ją słyszałem wiele razy, to mam za każdym razem ciarki żenady, że to jest jakaś katastrofa tak naprawdę, taka wiesz, że chyba ciężko upaść niżej jako dziennikarz, o, tak bym powiedział.
1: Też zostawmy.
0: Zejdźmy już tą panią.
1: Może miała słaby dzień, a może jest świetną dziennikarką. Mówię to serio. Może to było coś, od czego się odbiła i jest teraz. A nie, ona nie żyje.
0: Nie, no właśnie, aha. Więc już więc już więcej nie osiągnie w tym zawodzie.
1: Jest mrocznie, ale wracamy do pułapki o morderstwie i w ogóle nie?
0: Nie, teraz prawdziwy ból bierzemy przecież na warsztat.
1: To już nie mrocznie, wyjdźmy z tego.
0: Dobra, to właśnie, dlatego, że ten wstęp zrobiliśmy zupełnie tak naprawdę w sposób niezwiązany. Ja w zasadzie to nawet nie wiem dlaczego my zaczęliśmy o tym Waglewskim rozmawiać.
1: Nie zrozumiesz ludzkiego umysłu.
0: Nie, bo to jest tak, że widzisz, tak się ze mną rozmawia, że ja lubię popadać w dygresję i przeważnie wracam do głównego wątku i nawet wiem, dlaczego ja w tę dygresję wszedłem, a teraz już zapomniałem, bo tak się po prostu zafiksowałem na tym Wojciechu Waglewskim, no ale nieważne.
1: Może jestem takim gościem.
0: Może tak być, wiesz, bo to jest tak...
1: Niezłym.
0: To zdecydowanie, ale zmierzam do tego, że jak jest, nie lubię tego określenia, ale jak jest dobry przelot, właśnie wiesz, w studiu, to ja się po prostu odpalam i ja...
1: No i się gada,
0: tak, i to wszystko jest do posłuchania w podcaście, tak, więc te wszystkie nasze tutaj rzeczy, one są dla tutaj słuchaczy dostępne. Dobrze, więc tak, film Prawdziwy Ból, o nim sobie teraz porozmawiamy chwilę. Ten film miał swoją międzynarodową premierę w styczniu ubiegłego roku, a do polskich kin trafił w listopadzie również ubiegłego roku. I ten film polega na tym, że dwójka młodych Amerykanów, w tych rolach znani aktorzy, Jesse Eisenberg i Kieran Culkin, to są kuzyni. Te postaci, które oni grają, to są kuzyni. Oni wybierają się w podróż do Polski, żeby uczcić pamięć zmarłej babci. I należy tutaj powiedzieć, że film Prawdziwy Ból, mam wrażenie, że odbił się szerokim echem w Polsce, dlatego że nieczęsto zdarza się, że dwóch, no umówmy się, znanych, rozpoznawalnych aktorów.
1: Gwiazd Hollywood.
0: Tak, przyjeżdża do Polski zrobić film o Polsce.
1: Mało tego, producentką była Emma Stone.
0: I jest to film, który był reklamowany jako list miłosny do Polski.
1: Tak.
0: I powiem ci, że no ja tego filmu nie widziałem, ale o nim trochę sobie poczytałem. Zresztą to tak na dobrą sprawę, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że w ogóle taki projekt będzie realizowany, to no w jakiś sposób tam śledziłem go i oczywiście postaram się jak najszybciej nadrobić te rażące zaległości w swojej wiedzy związanej z tym filmem.
1: Nie żywię urazy.
0: Cieszę się.
1: Nie będę jak pan Waglewski.
0: Dobrze, bo ja zamknąłem drzwi od środka. Jakby coś, więc no...
1: To dobrze wiedzieć.
0: Jestem przyzwyczajony, jestem przygotowany już na takie, wiesz...
1: Okej.
0: Jakbym powiedział, że jestem przyzwyczajony, to by oznaczało, że...
1: Że często wychodzą.
0: Tak. Ja to ich muszę siłą przytrzymywać, ale nie, jeszcze nie było takiej sytuacji. No więc zmierzam do tego, że z jednej strony powiem ci, że... jak widziałem zwiastun tego filmu, jak o nim czytałem, to autentycznie miałem ciarki, ale nie żenady, tylko takiej dumy. Taka duma mnie rozpierała, że kurde, po prostu przyjechali tutaj z Hollywood i sławią tak na dobrą sprawę nasz kraj, wszem i wobec. I nawet powiem ci, że to może zabrzmieć idiotycznie, ale tak było, że jak sobie oglądałem ten zwiastun, to aż mi się łza w oku zakręciła. Takiej właśnie takiego, to było chyba wzruszenie tak naprawdę. To jakieś takie patriotyczne emocje się we mnie odezwały i mówię to totalnie nieironicznie. Naprawdę, byłem dumny z tego, że Polska jest portretowana, wiesz, na dużym ekranie, mimo tego, że tego filmu nie widziałem, ale wiem, że jest chwalony przez widzów i przez krytyków.
1: No, Kieran Culkin dostał ostatnio Złotego Globa za drugoplanową rolę w tym filmie.
0: Co mówi samo przez się. I teraz tak, i zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest na przykład, czy te moje uczucia, które miałem podczas właśnie, no, oglądania, umówmy się, ale trailera raptem,
1: tak,
0: czy to nie była emanacja takich polskich kompleksów, dlatego że i tutaj znowu muszę się odwołać do na przykład do lat 90., bo no tak, w zasadzie od zmiany ustroju, to mam wrażenie, że my jako kraj dążyliśmy do tego, żeby jakoś tam w świecie zaimponować. Tak. No i mieliśmy ten kompleks właśnie Zachodu i kompleks tej tak zwanej Ameryczki. I kiedy w połowie lat 90., czy tam na początku lat 90. okazało się, że Izabela Skorupko robi karierę za granicą, to też kolorowa prasa wtedy pompowała te informacje. Kiedy okazało się, że Piotr Adamczyk, czy że Daniel Olbryski na przykład zagrali w zagranicznych produkcjach, też było to podkreślane i bardzo chętnie eksponowane w mediach, tak? To mówię o czasach.
1: Ale uważasz, że to jest przejaw kompleksu?
0: No właśnie zastanawiam się, czy tak.
1: Ja nie chcę, czy raczej takiej radości, że jesteśmy i że Polak też potrafi.
0: Można do tego podejść chyba na dwa sposoby. Mnie za każdym razem to cieszyło, tak? Że kurczę, mówi się o nas, ale z drugiej strony, a może powinniśmy przejść już nad tym do porządku dziennego, że po prostu, wiesz, no nie jesteśmy, wiesz, jakimś...
1: No wiesz, no teraz żyjemy w czasach, w których my sami potrafimy dostawać Oscary za swoje produkcje, całkowicie swoje.
0: Tak.
1: Patrz Ida, tak? Czy tak, nominacja dla Zimnej Wojny, czy głośno było... Chyba też mieli nominację, Boże Ciało miało chyba nominację do Oscara. Już tego nie pamiętam, ale byli tam na pewno blisko jakoś i zaistnieli na pewno w tym świecie dużym. Także ja ostatnio rozmawiałem też z przyjacielem moim na ten temat właśnie, że, ale trochę szerzej, ogólnie, takiego narzekania na Polskę i na to, że tak wiecznie jest taka jakaś narracja u nas, że jak to my mamy źle, jak to wszędzie indziej jest lepiej. I właśnie zastanawialiśmy się, skąd się to bierze i czy to jest kwestia jakiegoś kompleksu. I wydaje mi się, że dla tych starszych pokoleń może tak być faktycznie, bo spędzili, tak jak mówisz, bardzo dużo czasu w tym poprzednim ustroju politycznym, więc zawsze gdzieś nie mieli tego poczucia dumy swojej, bo zawsze gdzieś mieli może takie poczucie, że i tak jesteśmy częścią czegoś innego, a nie czymś odrębnym swoim. A teraz z kolei jest takie pokolenie, mam wrażenie już, które tak bardzo ma wszystko gdzieś i tak bardzo gdzieś wszystko deprecjonuje i nie przywiązuje już wagi absolutnie do niczego i właściwie troszkę nie ma dla nich wartości, że po prostu no, nie interesuje ich to. I gdzieś ze skrajności w taką skrajność popadamy. Ciekawe skąd się to bierze tak naprawdę. Ale też się nad tym zastanawiałem.
0: No to w takim razie przejdźmy może do bardziej przyziemnych tematów związanych z filmem Prawdziwy Ból. Powiedz mi, w jaki sposób trafiłeś do obsady?
1: Tak, nagrałem self-tape'a z moją dziewczyną, po prostu, która nie jest aktorką i ona mi podrzucała tekst, bo to przyszedł bardzo na szybko od mojej agentki mail i telefon, że żebym szybko nagrał self-tape'a i ja gdzieś po nocy nagrywałem to w ogóle poza domem, właśnie w firmie mojej dziewczyny, gdzieś to i ona mi ten tekst podrzucała na szybko telefonem, to było nagrane bez statywu z ręki i w ogóle przy dosyć słabym oświetleniu. I potem po kilku dniach była odpowiedź, że dostałem to i fajnie, że Jessiemu się spodobało.
0: No to bardzo, bardzo miło, że zażarło.
1: Tak.
0: Więc ja teraz mogę powtórzyć, że niezłym gościem Rokrady był Kuba Pruski. Dzięki.
1: Ja mogę powtórzyć, że też bardzo dziękuję.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.